Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum.

0: Piątek mamy w kalendarzu, 4 września, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
1: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w czwartek. Zapraszam.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W Toruniu szykuje się kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej, a to oznacza, że w części miasta nie będzie ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiada, że zabraknie jej na osiedlu Młodych nawet przez 11 dni. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
3: Od 7 do 18 września nastąpi przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody do części budynków. Prace obejmują wymianę sieci i przyłączy cieplnych na preizolowane, co ma przygotować system do sezonu grzewczego. Wyłączenia dotyczą niektórych budynków przy ulicy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGE zapewnia, że postara się skrócić czas prac do minimum. Warto zwrócić uwagę na informację wywieszoną na drzwiach wejściowych do budynków na osiedlu Młodych.
1: Te utrudnienia rozpoczną się 7 września, czyli w najbliższy poniedziałek, ale o tym wszystkim będziemy Wam jeszcze z pewnością przypominać na naszej antenie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Lato powoli dobiega końca, a jesień coraz bliżej. Pogoda jest bardzo zmienna, dlatego na naszej antenie wspólnie z toruńskim internistą sprawdzamy, co zrobić, żeby zwiększyć swoją odporność, a co za tym idzie, walkę z wirusami.
4: No na pewno w tym okresie trzeba zwrócić uwagę, że tą pogodę mamy jednak zmienną i trochę zdradliwą, czyli z rana mamy dość chłodne temperatury, chłodną aurę. Po południu potrafi być ciepło, wręcz letnio, więc generalnie tutaj ubiór adekwatny do sytuacji pogodowej. To jest chyba najważniejsze. No i oczywiście te wszystkie zalecenia takie prozdrowotne, czyli odpowiednie odżywianie, higiena snu, czyli człowiek musi być wyspany i tyle. Raczej takich zaleceń lekarskich co do suplementacji witamin, nie wiem, typu witamina C, czy kompleksy witaminowe z grupy B, to raczej jeśli ktoś jest zdrowy i nie ma udowodnionych niedoborów tych witamin, to raczej odpowiednia zbilansowana dieta wystarczy.
5: Panie doktorze, a jak to jest z tym ruchem? O to też chciałem zapytać. Pogoda nam się zmienia i czy wtedy też mamy spacerować, żeby nabrać tej odporności, czy jednak lepiej zostać w domu?
4: To też zależy, kto jaki ma jakby stan zdrowia. Czy ktoś jest przewlekle chory, czy jest zupełnie zdrowy, czy do tej pory uprawiał sport, czy nie uprawiał, w jakich warunkach. Bo jeśli ktoś uprawiał sport tylko w hali, siłownia, albo w ogóle nie uprawiał sportu i teraz zacznie uprawiać sport na jesień, gdzie mamy taką aurę właśnie, że może być temperatura plus 10 i deszcz może zacząć padać. Te osoby bez takiej zaprawy, no raczej nie powinny ryzykować, bo to można skończyć przeziębieniem. No sezon grypowy to raczej nadejdzie, różnie jest w różnych latach. Czasem jest to październik, listopad, już zaczyna się taki wyskok tych zachorowań. Widzimy to w placówkach medycznych. Czasem jest to dopiero w okresie zimy. W zależności jak to wszystko się wykluje, jeśli chodzi o aurę, pogodę i też ile osób choruje, jak to się roznosi w społeczeństwie. Więc trudno to przewidzieć. Na pewno, co mogę polecić, zalecam, to szczepienie na grypę. To dla każdego. A szczególnie tu osoby starsze, dzieci i osoby, które potencjalnie jakby więcej uczestniczą w życiu takim medycznym, czyli przewlekle chorzy. Teraz to jest czas na szczepienie, a nie dopiero jak mamy epidemię grypy. Co do objawów, no to oczywiście grypa tutaj tak na pierwszy plan się wysuwa, jeśli chodzi o zachorowania. To oczywiście gorączka, katar, bóle mięśniowe, to takie klasyczne objawy. No ale tych wirusów innego typu, różnych, nie tylko grypy, no mamy wiele, więc to, no ale wiadomo, że jak jest epidemia grypy i to jakby najbardziej, w największej skali w kraju jest zauważalne. No generalnie, jeśli ktoś łapie, czy to jest grypa, czy inny wirus, ale jest to infekcja poważna, czyli nie tylko katar i osłabienie, tylko ktoś gorączkuje i takie osoby zlekceważą te objawy, nie wyleżą tego, nie zbiją tej temperatury, nie nawodnią się, nie wyleżą chociaż 2-3 dni w domu, no to jest droga do powikłań. No takim najczęstszym powikłaniem pogrypowym to jest zapalenie mięśnia sercowego.
1: Mówił dr Sylwester Kleczka, koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami trzeci toruński kongres dialogu. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 8 do 9 września na toruńskich Jordankach pod hasłem Miasto dla Młodych.
6: Pierwszego dnia zaczynamy od takich trzech tematów, które wydają się być rdzeniem potrzeb młodych osób. To oczywiście jest rynek pracy, mieszkania i czas wolny. To są te tematy, które przez ostatni rok diagnozy Miasta dla Młodych wybrzmiewają najmocniej. Są jednoznacznie wskazywane zarówno przez uczniów, jak i studentów, młodych dorosłych, młodych rodziców i młodych przedsiębiorców. mieszkańców jako ich top 3 najważniejszych zagadnień w Toruniu i też największych wyzwań Torunia. Ale drugiego dnia chcielibyśmy też porozmawiać o takich trzech obszarach, które równie silnie są akcentowane przez młode osoby i wpływają na istotne, takie czysto życiowe po prostu decyzje o tym, czy to jest to miejsce, czy to jest to miasto, w którym chciałbym związać swoją przyszłość. To jest edukacja, to są bezpieczne relacje, czyli to, w jaki sposób czujemy się w naszym otoczeniu, jak budujemy nasze związki z innymi osobami, ale też czy mamy możliwość poznawania nowych ludzi i budowania tych relacji w naszym sąsiedztwie, w naszej społeczności, w naszym środowisku. I ostatnim tematem jest przestrzeń miasta, która też jest bardzo ważna, dlatego że mamy gościa specjalnego, który wprost będzie opowiadał o tym, jak z doświadczeń innych krajów możemy korzystać w budowaniu bardzo fajnej, nowoczesnej przestrzeni, która jest atrakcyjna dla mieszkańców już od najmłodszych lat. To będzie Tim Gill, brytyjski urbanista, który zajmuje się właśnie miastem przyjaznym dzieciom. Ale jeśli miasto jest przyjazne dzieciom, no to wiadomo, że jest też przyjazne młodzieży, jest przyjazne młodym dorosłym, jest przyjazne całym rodzinom, także tym wielopokoleniowym. Zaczynamy 8 września w Jordankach o godzinie 9 inauguracją, ale nie tylko inauguracją Kongresu Dialogu, ale też ważnego działania programu Wybieram Toruń, bardzo unikalnego rozwiązania, które daje pełen pakiet wsparcia młodym osobom, które chciałyby spróbować przekształcić swoje pomysły na pierwsze biznesy. I kontynuujemy 3 panelami tematycznymi, później dyskusją o sporcie dzieci i młodzieży. I tak samo 9 września w Jordankach o 9 zaczynamy. Wtedy mamy 3 panele tematyczne o 16-9 września. Serdecznie zapraszam właśnie na spotkanie i opowieść Tima Gilla o mieście przyjaznym dzieciom, a później dyskusję, w której również eksperci będą rozmawiać o tym, jak możemy sprawić, żeby nasze miasta były miastami przyjaznymi dla dzieci, dla rodzin, dla młodych osób. Specjalnie zaplanowaliśmy też strefę dla maluchów, czyli każda osoba, która przyjdzie z swoim dzieckiem, może też skorzystać z tego, że na czas panelu może pod opieką animatorów zostawić bezpiecznie dziecko, oczywiście z kontaktem do siebie, i móc podyskutować, a nasze pociechy będą też zaanimowane, żeby miło spędzić czas, więc bardzo serdecznie zapraszam. To jest fajna przestrzeń do tego, żeby młodzi, ale nie tylko młodzi wiekiem, ale ci, którzy też interesują się sprawami młodych mieszkańców, mogli wziąć udział, podyskutować, porozmawiać o tym, jakie są potrzeby, oczekiwania i co w Toruniu zrobić, żebyśmy stali się naprawdę atrakcyjnym miastem do pozostania dla naszych młodych mieszkańców, ale też dla zamieszkania, dla tych osób, które chciałyby do Torunia się sprowadzić.
1: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz na naszej antenie zaglądamy do AZS UMK Toruń. W tym sezonie toruńscy wioślarze mają już na koncie 6 medali, a przed nimi ostatni sprawdzian Mistrzostwa Europy do lat 23 w Kruszwicy.
7: Oczywiście zobaczymy reprezentantów AZS UMK Toruń. Mamy kilku zawodników, którzy będą startować. No, obserwujemy, zobaczymy, jak wypadnie nasza ekipa. Wiem, że trenują ostro, przygotowują się i już lada moment będą pływać w Kruszwicy. Więc mamy 6 reprezentantów, w zasadzie 4 reprezentantki na 8. Jest to Sterniczka Julia Wachnicka, Julia Hakobian, Kinga Stałego i Amelia Pawłowska. I mamy 2 bez sternika, całą jakby toruńską, Mikołaj Kowalski, Mateusz Bielak.
1: Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U23 w Kruszwicy odbędą się w dniach od 5 do 6 września.
7: Jest to kolejna z jakby szeregu mistrzostw. Do tej pory odbywały się już Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Seniorskie, Mistrzostwa Europy i Świata Juniorów i Mistrzostwa Świata Młodzieżowe, więc to jest w zasadzie ostatnia z takich 6 z cyklu, 6 zawodów mistrzowskich w tym wioślarstwie klasycznym. Do tej pory nasi zawodnicy zdobyli 6 medali w tym roku, więc jest to bardzo medalodajny sezon. 3 złote medale, 3 srebrne medale. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze nasi zawodnicy dorzucą na Mistrzostwach Europy w Kruszwicy.
1: Prezes klubu Łukasz Pawłowski zaprasza również wszystkich do udziału w treningach wioślarstwa.
7: Są to zajęcia, które 2 razy w tygodniu są przeprowadzane dla takich adeptów wioślarstwa. Zależy nam teraz w tym okresie na naborach dzieci z roczników 2012-2014. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą spróbować się w sporcie. No, uważam, pięknym sporcie, który jest bardzo wszechstronny, rozwija ciało, rozwija charakter. Zawodnicy startują na różnego rodzaju akwenach, blisko przyrody, nad wodą. Organizmy, które gdzieś tam przychodzą i później się kształtują, są bardzo wydolne, bardzo sprawne, więc zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Dodawał Pawłowski.
0: od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. To nie była bardzo zimna noc, ale i też w ciągu dnia niewiele więcej zobaczymy na termometrach, bo dziś maksymalnie do 20-21 i to takie wskazania na raczej dzisiejsze popołudnie. Przez większą część dnia z chmurami na toruńskim niebie, a pod koniec dnia z tych chmur możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać. Dzień dobry, z takimi ogromnymi uśmiechami na buźkach mówimy wam to dziś. W piątki lubimy to mówić najbardziej, prawda? Zgadza się to?
8: Oczywiście zgadzam się z tobą w 100%, ale tak pomyślałam, że może na razie jeszcze spokojnie, jeszcze wiesz, jest tak. Dopiero piątek o poranku.
0: Piątek!
8: Za chwilę będziemy krzyczeć.
0: Tak, dzień dobry, Piotr Olszewski.
8: I Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: rano i dobrze, dobre granie o poranku. Tak rozpędzamy się w ten piątek, piąteczek, piątulo. Czy teraz już możemy sobie trochę pokrzyczeć hura w końcu piątek?
1: No dobrze, już można.
0: Hura w końcu piątek!
1: I świętujemy, moi drodzy, jak już jest głośno, to każda Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida. Najlepszego w dniu waszych imienin.
0: Dziś również kilka świąt ciekawych, nietypowych mamy, między innymi Dzień Orzechów Makadamia i to jest taka okazja, żeby zwrócić uwagę na to, byśmy jedli zdrowe przekąski zamiast batoników czy innych cukierków. No, bo na przykład takie orzechy makadamia zawierają mnóstwo witamin.
1: O. A czyżby to było jedyne święto dzisiaj związane ze zdrowiem?
0: Nie wiem, a cóż masz innego do zaproponowania wśród świąt nietypowych? A jakie?
1: Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
0: No i wiedziałem, że pójdziesz w tym kierunku. Dużo zdrowia seksualnego wam życzę o poranku.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
11: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
8: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Energicznie, także rozpoczęliśmy ten dzień, no to lecimy dalej. Może na rolki. No. Umiecie jeździć? Jeżeli nie, to spokojnie, bo już w najbliższą niedzielę możecie się tego nauczyć. Rusza Rolkarska Akademia Jazdy. W najbliższą niedzielę o 11 na Skarpie nauczycie się jeździć.
1: Ja się nie wybiorę, ponieważ mogę niestety wprowadzić pewne takie zdruzgotanie wśród nauczycieli jeżdżenia na rolkach. Okaże się, że będę pierwszym przypadkiem, w przypadku którego się nie udało po prostu.
0: Nie będziesz mógł nawet złapać równowagi, w ogóle stanąć na tych rolkach.
1: Niczego nie, tych rolek nie będę mógł.
0: Myślę, że nie ma takich beznadziejnych przypadków.
1: Naprawdę?
0: A jak chcesz zobaczyć, jak się dobrze jeździ na rolkach, to już 12 września ostatni night skating w Toruniu. Także jak się nauczycie, no to tydzień poćwiczycie i akurat można przejechać się całym miastem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: se salavi, baby.
1: My oh my, w radiu gra na tej właśnie fali na 88,8 FM. Dobrze to wybrzmiało u nas, ale będzie tego więcej.
2: Mhm, będzie więcej hitów, które z pewnością znacie, kojarzycie. Lady Punk pojawi się już za chwilę na naszej antenie i będziemy mogli razem zaśpiewać, że jesteśmy tacy sami.
1: Pamiętacie, ten numer jest bardzo stary, ale możecie go pamiętać, a jak nie, to sobie wszyscy za chwilę przypomnimy.
3: Radio gra, hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklamie.
1: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. To nie była bardzo zimna noc, ale i też w ciągu dnia niewiele więcej zobaczymy na termometrach, bo dziś maksymalnie do 20-21 i to takie wskazania na raczej dzisiejsze popołudnie. Przez większą część dnia z chmurami na toruńskim niebie, a pod koniec dnia z tych chmur możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku. Powoli zbliżamy się do godziny 7. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy są w drodze, dojeżdżają na miejsce. Spokojnie, nie pędzimy. Wiemy, że jest kilka takich traktów w Toruniu, które nadal jeszcze się trochę korkują, zwłaszcza o tej porze.
1: A ja słyszałam, że niektórzy nawet wzięli sobie specjalnie wolne na ten dzień, żeby już świętować od rana i przygotowywać się na festiwal Nada.
0: Dziś
1: bo ten
0: pierwszy
1: już od 17.
0: Tak jest, pierwszy dzień tego wspaniałego muzycznego wydarzenia przy Centrum Targowym Park. Spotykamy się, no myślę, że już przed godziną 17, bo o 17 otwarcie bram, 16:30 nawet, więc przybądźcie wcześniej, żeby mieć dobre miejsca pod sceną. Nie jedną zresztą.
1: A jak będziecie sami, to możecie zawsze z nami porozmawiać. Namiot Radia Gra również będzie obecny przez cały festiwal.
0: W sensie możecie porozmawiać z prezenterami, nie z namiotem, żeby sprawa była jasna. Nie mówcie do namiotów.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: hity pełne energii jeszcze na krótko przed godziną siódmą. Kolejne informacje, prognoza pogody przed nami, no i sporo dobrych, miłych chwil również przede mną i przed tobą, Olo.
1: Masz na myśli tutaj horoskop i te dobre wieści prosto z gwiazd, które nam zapodasz około 7:10 pewnie.
0: Oczywiście, tak, ale nie tylko to. No, musicie słuchać i zostać z nami, żeby się dowiedzieć, o co mi dokładnie chodzi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
9: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
10: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
11: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
12: I pomysłów.
11: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
12: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
11: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
12: Pelet oraz węgiel.
11: I wiele innych produktów.
12: Młyniec Skład Budowlany.
11: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
15: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Już piątek, 4 dzień września w kalendarzu i godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
18: Marta Manarowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Od 1 września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkół podstawowych. Jak się okazuje, takie ograniczenia były już w części szkół wcześniej stosowane. Przykładem takiej placówki może być SP numer 10 przy ulicy Barzyńskich.
19: Wiadomo, że jeżeli uczniowie nie mają telefonów, nie mogą korzystać z telefonów, to wiadomo, że wtedy w szkole jest ogólnie głośno. wcześniej. Także jest to może maleńki minus, ale jest za to ogromny plus, a mianowicie widzimy, jak w szkolnych korytarzach dzieci i młodzież po prostu ze sobą spędzają czas, korzystają również ze sprzętów rozstawionych na terenie boisk szkolnych czy boiska Orlik. Także widzimy, że ten czas naprawdę spędzają ze sobą. Przekłada się to na uśmiech dziecka i to jest dla nas bardzo ważne.
18: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. A już za godzinę w naszym raporcie wrócimy do tego tematu, porozmawiamy z uczniami tej podstawówki. A teraz zmieniamy temat. Rusza kolejna edycja kursu samoobrony Bezpieczna Torunianka, organizowanego przez Straż Miejską. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
20: Kurs skierowany jest do kobiet, które chcą zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, zdobyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz poznać podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia będą miały przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestniczki pod okiem prowadzących będą ćwiczyć właściwe reakcje i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach, w których może dojść do zagrożenia. Szkolenie podzielono na 3 grupy, w tym grupę dla matek z dziećmi. Organizatorzy zadbali również o uzupełnienie części praktycznej o wiedzę z innych obszarów związanych z bezpieczeństwem.
18: Zapisy na kursy rozpoczynają się dzisiaj i potrwają do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność rejestracji. Udział jest bezpłatny. Do tych informacji będziemy jeszcze dzisiaj wracać na antenie Radia Gra. Słuchacie raportu? Teraz doniesienia zza oceanu. Nowy Jork zakazuje uczniom korzystania z AI. Chodzi o dzieci do 8 klasy włącznie. Władze Nowego Jorku tłumaczą, że chcą w ten sposób ograniczyć wpływ sztucznej inteligencji na rozwój krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą używać AI wyłącznie do planowania lekcji. Nowe zasady przewidują zablokowanie we wszystkich klasach m.in. czatu GPT, a także chatbotów. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy, a później sprawdzimy, co czeka nas w pogodzie dzisiaj, ale także przez cały weekend w Toruniu.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: To jest raport sportowy, zapraszam. Drużyna być może na medal. Na razie na półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1. Także dzięki świetnej grze blokiem, którą kierowała środkowa Magdalena Jurczyk.
22: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy. Musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
18: Mówiła Jurczyk, półfinał jutro, czyli w sobotę, a rywalkami Włoszki. Mistrzynia olimpijskiej, mistrzynie świata. O finał zagrają też Turczynki i Serbki. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wczoraj poinformował, że zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu. A kolejny raport sportowy na naszej antenie już za godzinę.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Sprawdzamy od samego rana prognozy pogody dla Torunia i niestety prognozy mówią jedno, sporo chmur, no i szanse na opady deszczu, praktycznie od samego rana do wieczora. Będzie to oczywiście z przerwami, ale niestety chmur więcej. Tego musimy się spodziewać. 16-17 stopni od samego rana, odczuwalnie dość ciepło, maksymalnie do 22 stopni po południu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych, partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Dzień dobry po siódmej. Czy dzieci już obudzone w ten ostatni dzień szkoły?
1: To jest kluczowe pytanie przy piątku, piąteczku, bo wszyscy jacyś takie sobie przemęczeni już trochę tym nowym rokiem szkolnym.
0: Ale i tak mieli dobrze, no bo przecież dni nauki tak naprawdę w tym tygodniu było malutko. Dopiero następny tydzień, o to będzie. Oliwia Ciszewska.
1: Piotr Kolczowski.
0: Gramy.

0: How Does It Feel w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM, czyli dobra nuta o poranku na tej właśnie fali. Dobre wieści też prosto z gwiazd, nieco mniej widocznych dziś przez to zachmurzone niebo, ale jednak ta dobra energia do nas dociera. Mm-hmm. Robię taką dobrą podprowadzkę, nie zepsuj tego, Oliwia,
1: tak,
0: proszę.
1: Tak, ja to czuję, ja po prostu czuję tę energię, bo taki piąteczek, który mamy dzisiaj, nastawia nas na zdobywanie. Widzisz? Chodzi tutaj typowo o sprawy różne, pracowe, towarzyskie, czy nawet takie poranne spory o dostęp do łazienki. A z racji tego, że księżyc znajduje się dzisiaj w opozycji do znaku strzelca, to ten będzie wykazywał się bardzo wyjątkową pewnością siebie. Także gratuluję. Koziorożec z kolei będzie trochę zabiegany, niedostępny, nawet przez telefon. Uprzedzam już teraz próbujących się dodzwonić. Dzisiaj wszystko można wytłumaczyć horoskopem.
2: Radio Gra.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cruel Summer i Ace of Base. Kto pamięta ten numer? Kto nie pamiętał, to sobie przypomniał. Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Uwaga, uwaga, bo to już oficjalne. 12 osób zgłosiło się i zgłosiło swoje kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Przypomnijmy, to głosowanie odbędzie się już 27 września.
1: No i pięknie. Pytanie, czy jest sens walczyć? Czy jest sens w tej kampanii w ogóle rywalizować? Może po prostu podzielić się tą władzą? Wiesz, 12 kandydatów, 12 miesięcy w roku. Może niech każdy wybierze swój miesiąc i będzie wtedy rządzić dawną stolicą Polski.
0: Ja uważam, że powinni brać taką opcję w ciemno, naprawdę. Nie dość, że z automatu mają tę posadę, a przecież w przypadku głosowania to nigdy nic nie wiadomo. Być może nawet będzie tak, że nie znasz człowieka prawie, a on zostanie prezydentem. No. Zdarza się? Zdarza się. W dodatku przez miesiąc jesteś prezydentem Krakowa, a później 11 miesięcy urlopu.
1: Każdy marzy o takiej robocie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w Szkółce Roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka Roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Po reklamie.

0: rano i dobrze napędzamy was i pomagamy w tych porannych sprawunkach, ale może także czujecie już o tej porze taki obywatelski obowiązek, żeby coś zmienić. Dlatego mamy dla was taką propozycję. Proszę bardzo, już od poniedziałku rusza głosowanie w budżecie obywatelskim 2027.
1: I teraz każdy będzie mógł wybrać, a jest spośród czego wybierać, bo do wyboru jest aż 130 propozycji. To głosowanie będzie trwało, uwaga, do 20 września.
0: Czyli taki czas odpowiedni. Torunianie mogą zadecydować i uwaga, każdy mieszkaniec może tak naprawdę zagłosować bez względu na wiek. Możemy oddać, uwaga, maksymalnie 3 głosy na projekty ogólnomiejskie, no i 3 głosy w jednej wybranej puli lokalnej.
1: I to jest właśnie dla mnie super, bo zwykle w głosowaniu możemy wybrać tylko jednego kandydata, a tu aż 3 opcje i to w 2 polach. Nic, tylko głosować.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. Bardzo nam się ten numer podoba. I wrócimy jeszcze do tego, ale do ósmej nie zagramy już Sylwii Grzeszczak.
1: Ale też będzie kobieco, bo pojawi się Ava Max i jak każda w sumie kobieta, będzie słodko, ale trochę psychotycznie. Sweet but Psycho. Jeszcze przed godziną ósmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
11: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: Sprawdzamy od samego rana prognozy pogody dla Torunia i niestety prognozy mówią jedno, sporo chmur, no i szanse na opady deszczu, praktycznie od samego rana do wieczora. Będzie to oczywiście z przerwami, ale niestety chmur więcej. Tego musimy się spodziewać. 16-17 stopni od samego rana, odczuwalnie dość ciepło, maksymalnie do 22 stopni po południu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
0: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie, tak jeszcze przed godziną ósmą. Trochę zabawy nam w głowie, ponieważ dowiedzieliśmy się, że uwaga, może powstać specjalny zestaw klocków z Mikołajem Kopernikiem. Jak czytamy na naszej miejskiej stronie, tutaj uwaga, ważnym elementem konstrukcji są dwa okna otwierające widok na miasta związane z biografią astronoma.
1: I uwaga dalej, po jednej stronie można zobaczyć Toruń, w którym Kopernik urodził się, a po drugiej Frombork, gdzie pracował i prowadził badania.
0: No to takie kopernikowe work-life balance. Oby tylko nie zapomnieli do tego zestawu dorzucić klockowych pierniczków.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze, gramy o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM, to już bardzo blisko 8, a gdybyście wy zastanawiali się, co tam słychać w głośnej sprawie Joanna Jabłczyńska kontra Katarzyna Grochola and Dorota Szalongowska, to wczoraj był dzień, jakby to określić, dzień przeprosin, dzień oficjalnych wezwań do przeprosin, pismo od prawników i wpłat na cele charytatywne.
1: Pojawił się taki pomysł nawet, aby przy każdym nowym wątku w tej sprawie do wszystkich Polaków był wysyłany alert RCB, tak żebyśmy niczego nie przegapili.
0: No, czyli w jednym SMS-ie dostajecie info o zrzucanych szczepionkach na lisy, a w drugim nigdy w życiu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
9: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
10: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Copernicus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Copernicus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Copernicus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriacopernicus.pl.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
0: Piątek, 4 września w kalendarzu, na zegarach jest już 8, w Radiu Gra. Zapraszamy na raport.
4: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska, zapraszam. Na początek informacje z MZD dla kierowców. Dziś o 22:00 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był remontowany. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą musieli już korzystać z objazdu. Zmieniamy temat i teraz przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wczoraj wręczono 19 umów dotyczących unijnego dofinansowania. Środki trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, ale też projekty, które mają wspierać aktywizację mieszkańców regionu.
17: 19 umów na kwotę blisko 20 milionów złotych na różne rzeczy. Ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde i inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną, ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński.
4: Mówiła Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM. A już za godzinę w naszym raporcie będziemy zapowiadać dwudniowy festiwal NADA, który już dzisiaj rozpocznie się w naszym mieście. Podamy praktyczne informacje dla kierowców i dla pasażerów MZK, ale o tym więcej o 9:00.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Teraz ważna wiadomość dla przyszłych kierowców. Od dzisiaj zmieniają się przepisy. Za kółkiem będzie mógł usiąść 17-latek, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Do 18 będzie mógł prowadzić wyłącznie na terenie Polski i to pod nadzorem doświadczonego kierowcy siedzącego obok w fotelu pasażera. I jeszcze wiadomość pogodowa. IMGW ostrzega, dziś może popadać, miejsca solidnie, szczególnie na północy kraju. Alerty obejmują województwo pomorskie i północną część zachodniego Pomorza. Ostrzeżenia mają być aktywne do 20:00. A więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w weekend w Toruniu, powiemy Wam tuż po raporcie sportowym. Zostańcie z nami, a kolejny lokalny raport z Torunia wraca już za godzinę, czyli o 9:00.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
4: To jest raport sportowy, zapraszam. Ekstraklasa ma nowego lidera po zwycięstwie Lecha nad Jagiellonią 2-1. Druga Legia, trzeci Górnik, który pokonał ostatni w tabeli Raków 2-1. Śląsk też wygrał z Pogonią 2-1 i awansował do 1/16 finału Pucharu Polski. Teraz tenis. Marii Buskowa będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. 26. w światowym rankingu Czeszka pewnie w dwóch setach pokonała Brytyjkę Dart, a Polka, przypomnijmy, w nieco ponad godzinę uporała się z Nadią Podorowską z Argentyny. Świątek to nasza jedyna singlistka w US Open. Z turniejem pożegnali się już Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak oraz Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręk.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Po raz kolejny sprawdzamy, co się dzieje na naszym toruńskim niebie. No i niestety dzisiaj bardzo deszczowy piątek przed nami. Sporo chmur, a z nich popada przelotnie, ale popada prawdopodobnie przez cały dzień. Zarówno rano mamy na to szansę, jak i w ciągu dnia, po południu oraz wieczorem. Dziś maksymalnie do 22 stopni na termometrach. Do tego jutro może pojawi się nieco więcej przejaśnień, ale nadal może także towarzyszyć nam deszcz.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: niezbyt rozpieszczająca jakaś ta piątkowa pogoda, ale nie martwi nas to ani jej trochę, bo to jest pogoda piątkowa.
1: No, dlatego się cieszymy tak czy siak. Można będzie dłużej po prostu posiedzieć w domu i sobie odpocząć. To zawsze są jakieś plusy. Oliwia Ciszewska, krótko po ósmej.
0: Kolszowski, tych plusów będzie więcej. Muzycznych również. Gramy.
20: Radio Gra. Hity pełne energii.
21: Let's go, girls.

0: Run, Run, River na antenie Radia Gra, a my co prawda nie wzdłuż rzeki, ale wzdłuż toruńskich dróg teraz się poruszamy, ponieważ dostaliśmy taką oto informację od naszego słuchacza.
1: A Chrobrego, na Chrobrego, Chrobrego Polną zaczynają robić dziurę, która jest już przynajmniej tydzień, a jest Polna zamknięta. Jakiś kierownik dał polecenie, żeby dzisiaj robić dziurę, kiedy jest natężenie ruchu na tej ulicy ogromne.
2: Nie no, drogowcy, kierownicy, nie róbcie dziur, kiedy natężenie ruchu jest ogromne. Róbcie dziury, kiedy będzie mniejsze. Wtedy będzie lepiej po prostu. Dziur przybędzie, a i nikt nie będzie na tym jakoś bardzo cierpiał.

0: Dobra radiowa piątkowa pobudka, oczywiście w radiu gra, ale teraz będzie temat, który też może trochę obudzić i pobudzić. No bo wyobraźcie sobie, że lecicie na wakacje, wsiadacie do samolotu, zapinacie już nawet pasy, już nawet tryb samolotowy w smartfonie włączony. I wtedy co? No co się dzieje?
1: I wtedy pilot mówi: sorry batory, ale ważymy za dużo. Wyrzucamy z luku bagażowego 30 walizek. Dolecą następnym kursem. Takie rzeczy właśnie wydarzyły się na wrocławskim lotnisku 27 sierpnia. Polscy turyści wyruszyli na Teneryfę, no i dopiero na miejscu dowiedzieli się, że ich walizki dolecą następnego dnia. Ostatecznie doleciały 2 dni później.
0: Ała! To znaczy inaczej, ja rozumiem, że samolot był za ciężki, takie rzeczy się zdarzają, ale naprawdę, serio, trzeba było od razu wyrzucać walizki?
1: No właśnie, no przecież wystarczyło upuścić trochę paliwa.
0: Wysadzić z samolotu pilota, może nawet drugiego pilota stewardesy. Od razu byłoby lżej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Dobre granie od samego rana. A skoro już wrzesień, pora jesienna, to pora wybrać się na grzybobranie. O. Nasi urzędnicy również o tym myślą i dostaliśmy taki oto oficjalny miejski poradnik bezpiecznego grzybobrania. W nim oczywiście te najważniejsze zasady. Przypomnienie o zbieraniu tylko tych grzybów, które znamy, oraz zainstalowaniu map offline, aby później bez problemu wrócić z wyprawy.
1: Ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zajrzeli głębiej. Interesujący jest tutaj na przykład punkt: zapamiętaj, gdzie zostawiłeś samochód. Jakby leśne parkingi byłyby przynajmniej tak wielkie jak te w toruńskich galeriach handlowych. Nie?
0: Ciekawa jest także rada: podczas grzybobrania podnoś wzrok.
1: O, to ważne.
0: Bo myślę, że tu chodzi o coś więcej niż uniknięcie zagubienia w lesie. Chodzi tu o innych grzybiarzy. Trzeba mieć na oku, czy nikt nie chodzi za nami i nie podpatruje naszych miejscówek. Radio Gry.

0: Happiness is so sad w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed nami coś po polsku, bo jakże, przed godziną dziewiątą jeszcze sobie pośpiewamy. Choć refrenu chyba nie polecamy na razie jeszcze przed południem. Nie. Wilki, to już wiecie, czego się spodziewać.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
16: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
1: Po raz kolejny sprawdzamy, co się dzieje na naszym toruńskim niebie. No i niestety dzisiaj bardzo deszczowy piątek przed nami. Sporo chmur, a z nich popada przelotnie, ale popada prawdopodobnie przez cały dzień. Zarówno rano mamy na to szansę, jak i w ciągu dnia, po południu oraz wieczorem. Dziś maksymalnie do 22 stopni na termometrach. Do tego jutro może pojawi się nieco więcej przejaśnień, ale nadal może także towarzyszyć nam deszcz.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: To jest

0: Coraz bliżej 9:00 na zegarze. Za chwilę wrócimy jeszcze na moment do grania, ale wcześniej tak chcieliśmy jedną rzecz przypomnieć albo uświadomić nawet niektórych, bo niektórzy nie wiedzą, że to dziś jest ten wielki dzień i ten bardzo ważny wieczór.
1: I nie chodzi o festiwal Nada tym razem. Chodzi o coś ważnego na drogach.
0: Tak, nawet dużo bardziej ważnego niż festiwal Nada. Chodzi o ulicę Równinną i to, że drogowcy zgodnie z planem, który obwieścili już kilka tygodni temu, dziś, późno wieczorem, uruchomią ponownie przejazd przez tory kolejowe na ulicy Równinnej. To jest coś pięknego. Ja w ogóle już czuję wzruszenie. Widzisz tę łezkę w oku?
1: Widzę. To co, spotykamy się wszyscy, tak, może z kwiatami, z prezentami, dzisiaj wieczorem na Równinnej.
0: Późno wieczorem, koło 23:00. Wszyscy po Nadzie na Równinną.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już tylko chwila, do godziny 9:00. Kolejnych ważnych informacji na naszej antenie, ale teraz jeszcze ważniejsza informacja. Mm-hmm. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie 29 lat temu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia?
1: Coś pięknego.
0: Mój ulubiony.
1: Dawaj no tu żubrzyka i kuferek. A ja po jednej nutce zgaduję, co będzie za chwilę informacje w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Już 9:00, czas na dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku raportu przenosimy się do Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, gdzie nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i w sali wielkiej.
20: Trwają prace na dachu, które zabezpieczają dach, jego konstrukcję, które pozwolą nam na założenie na dachu paneli fotowoltaicznych. To, co zawsze było naszą ogromną troską, czyli dach nad kafeterią, dach nad patio, dach nad restauracją. Teraz rozpoczęły się prace właśnie przy wymianie zadaszenia nad kafeterią, które też są dla nas ważne. Wcześniej zrobiliśmy instalację elektryczną. No i nowego blasku, zupełnie pięknego, nabrała sala malinowa, która jest malinowa i która już na jesieni tego roku będzie oddana do użytku.
3: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy wybierają się na festiwal NADA. Miejski Zarząd Dróg wprowadził pewne ograniczenia, a MZK uruchomi dodatkowe kursy tramwajów. Przypominamy, festiwal NADA rusza już dzisiaj. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
21: Od piątku do soboty w godzinach od 14 do 2 w nocy kierowcy nie pojadą szosą bydgoską w okolicach centrum targowego Park. Parking dla uczestników dostępny jest wyłącznie od ulicy Mickiewicza, gdzie obowiązuje nakaz jazdy prosto lub w prawo. Natomiast jeśli chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, to dla uczestników festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów z przystanku Reja do Alei Solidarności, skąd przesiądziemy się na nocne autobusy.
3: Dodajmy, że opaska festiwalowa nie zwalnia z obowiązku kupienia i posiadania biletu. Warto o tym pamiętać. A więcej informacji dla uczestników znajdziecie na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy Waszej uwadze.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Żołnierze rezerwy oraz specjaliści, między innymi lekarze, informatycy czy logistycy, dostaną karty mobilizacyjne. Dokumenty mogą też trafić do wybranych cywilów,
23: którzy w razie mobilizacji albo wojny mogliby wspierać wojsko, na przykład przy zadaniach związanych z energetyką lub transportem. Podobne rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy służb mundurowych. W praktyce oznacza to, że wojsko z wyprzedzeniem przypisuje część osób do konkretnych zadań, aby w sytuacji kryzysowej nie trzeba było tego wszystkiego organizować od podstaw. To trochę jak przygotowana wcześniej instrukcja awaryjna. Wiadomo, kto i gdzie ma się stawić, gdyby zaszła taka potrzeba.
3: To był Maciek Sołtys.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: Piątek zapowiada nam się w pogodzie niestety bardzo pochmurno i deszczowo. Dzisiaj w Toruniu musimy uzbroić się w cierpliwość i w parasol oraz najlepiej płaszcz przeciwdeszczowy, jeżeli planujecie nieco dłuższe spacery. Na termometrach od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 22 po południu. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, choć prawdopodobnie również pojawi się nieco więcej słońca.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
0: I tym sposobem już zbliżyliśmy się do końca naszej części programu, już po 9:00. Także cóż, miłego piątku Wam życzymy.
1: Dobrego weekendu, dobrego wypoczynku, bo przypomnijmy, to jest pierwszy weekend w nowym roku szkolnym. Tutaj naprawdę trzeba wypocząć.
0: I trzeba przypomnieć swoim uczniom, żeby odrobili pracę domową.
1: Dobrego dnia, dobrego weekendu. Piotr Kolszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Na. Tak patrzę na listę najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie tego roku w Polsce. I czy na tej liście jest nasza porankowa ekipa? Czy jest Oliwia? Czy jest Piotrek? No jeżeli chodzi o dziewczyny, to Oliwka ma szczęście. Załapała się. Jest na miejscu szóstym. Najpopularniejsze imię dla dziewczynki to Zofia. Jeżeli chodzi o chłopaków, numerem jeden jest Nikodem, no a Piotra w dziesiątce nie ma. Ale jest wśród popularnych drugich imion. I to wysoko. Najpopularniejsze to Jan, Piotr i Józef. Sprawdzam swoje imię. Mariusz nie ma w dziesiątce ani pierwszego, ani drugiego imienia. Chyba jestem niemodny. Będę musiał z tym żyć. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Zapraszam na piątkowe, czyli najlepsze przedpołudnie. Za chwilę Sia Unstoppable.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywnie.

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: jakoś tak różowo się zrobiło chyba od jej włosów. Bryska w Radiu Gra. Mamy fajną propozycję pikniku na zakończenie lata. Tak, tak, niektórzy już będą kończyć to w niedzielę, ale najpierw muszę sprawdzić, czy pogoda dopisze. A spokojnie, spokojnie będzie w okolicach 18-19 stopni i na pewno nie będzie padać. A piknik proponuje Centrum Sztuki Współczesnej. To w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Jak przyjdziecie, to na miejscu czekać będzie kilka godzin twórczego działania, filmowych zagadek, muzyki i wspólnej zabawy. Ciepło, cieplej, CSW, taki jest tytuł tego pikniku na koniec lata, że piknik to fajnie, ale na pożegnanie lata to chyba jednak jeszcze za wcześnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czyta lektor AI.

0: Sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
2: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Mój tani weekend, moje Biedronce.
9: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram.

0: reklamie.
1: Piątek zapowiada nam się w pogodzie niestety bardzo pochmurno i deszczowo. Dzisiaj w Toruniu musimy uzbroić się w cierpliwość i w parasol oraz najlepiej płaszcz przeciwdeszczowy, jeżeli planujecie nieco dłuższe spacery. Na termometrach od samego rana jeszcze poniżej 20 stopni Celsjusza, maksymalnie do 22 po południu. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, choć prawdopodobnie również pojawi się nieco więcej słońca.
2: To jest Radio Gra.

0: Daj, daj, Mundial Wasza Kira w tekście gwiazdy piłki nożnej, m.in. Pele, Maradona, Maldini, Romario, Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaka, Messi, Mbappé i Salah. Ciekawe, dlaczego nie ma Gerarda Piqué. To są hity pełne energii w piątkowe przedpołudnie. Razem odliczamy czas do weekendu. Teraz Garcia.
1: Radio Gra. Hity.

0: Sylwia Grzeszczak. Gramy też jej nową piosenkę zatytułowaną Mango i dzisiaj na pewno jej nie zabraknie. Przed nami weekend, dużo wolnego czasu, to ja przypomnę, że można bezpłatnie trenować na stadionie miejskim w Toruniu. Trzeba tylko założyć konto w systemie Karta Mosir i wygenerować indywidualny kod QR w telefonie, a potem możemy biegać, biegać i biegać. 10:00, już za chwilę, za moment raport i pogoda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
4: Po reklamie.
5: Na 88,8 słuchacie Radia Gra. Zegary wskazują 10. Ja zapraszam na raport i prognozę pogody.
6: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Od września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Okazuje się jednak, że w niektórych szkołach funkcjonowały już tego typu ograniczenia.
7: No oczywiście nie rozpraszają, można się skupić bardziej na lekcji. No a do tego na przerwach rzeczywiście można więcej pogadać ze znajomymi, wymienić różne uwagi.
8: Dobrze ministerstwo to jednak zorganizowało, ponieważ na przykład jeżeli nauczyciel chce w jakichś celach edukacyjnych na lekcjach wyciągnąć, żebyśmy wyciągnęli te telefony, to można wtedy i pograć w jakieś gry właśnie edukacyjne.
7: Przez to, że ten zakaz jest już u nas od dłuższego czasu, to nie będzie dla nas żaden problem, żeby się do tego dostosować.
9: Prowadzi on jakby do większego skupienia na nauce, na właśnie dla naszych ósmych klas, do skupienia się na przedmiotach egzaminacyjnych.
6: Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 10 w Toruniu.
10: Sport w Radiu Gra.
6: Piłkarze FC Toruń rozpoczęli sezon od zwycięstwa z drużyną Jagiellonii Białystok. Teraz przed nimi pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Podopieczni Dmytro Kameko zmierzą się z utytułowanym rekordem Bielsko-Biała, ale nie zamierzają się poddawać. To już jutro o 18 w hali SP numer 28.
11: Do każdego przeciwnika przygotowujmy się jak do najgłowniejszego. Najgłowniejszy przeciwnik to następny i nie przeskakujmy od jednego do drugiego i staramy się przygotować się do każdego rywala tak, żeby wygrać. Przede wszystkim oczywiście, że rozumiemy siły rywala i znamy ile tytułów ma ten klub, ale tytuły to już historia, a mecz przed nami to jeszcze przyszłość, której nikt nie wie, co może wydarzyć. Dlatego przygotowujmy się na następny, kolejny mecz, żeby wygrać. Robimy wnioski i tak samo przygotowujmy się do następnego, kolejnego.
6: Mówił Dmytro Kameko, trener FC Toruń. Słuchajcie raportu. Aresztowano 3 osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafała Z. Oni wczoraj usłyszeli zarzuty.
12: Anna P. usłyszała zarzut popełnienia 3 przestępstw, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka, wyrządzenia szkody w majątku operatora zonda krypto. Trzeci zarzut dotyczy utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Jaromira W. również usłyszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny zarzut dotyczy działania na szkodę operatora zonda krypto poprzez przejęcie około 8 milionów złotych.
6: Rafał Z. usłyszał jeden zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zonda krypto, dodaje Krzysztof Zasada. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, grozi im 10 lat więzienia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
13: Prognozy pogody dzisiaj nas nie rozpieszczają. Niestety sporo deszczu i chmur w Toruniu. Dobre wieści są takie, że temperatura na razie nie spada. Maksymalnie do 22 stopni. Dzisiaj możemy spodziewać się, szczególnie po południu. No i kolejne dni również w granicach 20 stopni Celsjusza. Tak będzie wyglądał ten weekend.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
5: Już po 10:00 witamy w strefie spoglądania na zegarek. Ile to nam jeszcze zostało do weekendu?
10: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Jak ktoś kończy o 15:00, to już tylko 5 godzin. Mamy nowe dane o zarobkach w Toruniu. Kto zarabia i ile? O tym za kilka chwil. Mariusz Pucyło, cześć.

0: elegancja, elegancja. Ingrid w Radiu Gra. Teraz o zarobkach. Maryla śpiewała, bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa. No jak to jest w Toruniu? Ile się u nas zarabia? Uwaga! Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie nowe dane i z najnowszych wyliczeń wynika, że w lipcu tego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9084 zł, a to znaczy, że po raz pierwszy pojawia się dziewiątka z przodu. Są podwyżki. Kto zarabia więcej? Między innymi agenci nieruchomości. Wyższe wynagrodzenia zanotowano także w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Są też obniżki. Czytam, że spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto wystąpił natomiast w budownictwie. A to ciekawe, bo ja w lipcu akurat zatrudniałem specjalistę od łazienki i jakoś nie zauważyłem, żeby było taniej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Czujemy chemię, chemistry i Velvet w Radiu Gra. A ja nie o chemii, a o fizyce. W Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, faceta z parasolem raził piorun. No, ten na szczęście szybko się podniósł. Co więcej, dzień później, czując szczęście, postanowił zagrać na loterii. To także przypomnienie dla nas, że w trakcie burzy z parasolem się nie chodzi, a deszczu w najbliższych dniach na pewno nie zabraknie. A przecież nie każdy może liczyć na tyle szczęścia, co ten Amerykanin.

0: Landberry w Radiu Gra, a mnóstwo świetnych polskich, ale też zagranicznych wykonawców dzisiaj i jutro podczas festiwalu nada pełny harmonogram, a także mnóstwo praktycznych informacji, kto kiedy zagra, o specjalnych strefach, takiej gastro, takiej sportowej i takiej chillu, a także informacje o dodatkowych kursach na festiwal nada. Wszystkie te informacje przydatne festiwalowiczom znajdziecie na naszej stronie gra.fm. Polecamy. Za chwilę pogoda, później Ed Sheeran.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: panie miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
16: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
17: Po reklamie.
18: Prognozy pogody dzisiaj nas nie rozpieszczają. Niestety sporo deszczu i chmur w Toruniu. Dobre wieści są takie, że temperatura na razie nie spada. Maksymalnie do 22 stopni. Dzisiaj możemy spodziewać się szczególnie po południu. No i kolejne dni również w granicach 20 stopni Celsjusza. Tak będzie wyglądał ten weekend.
19: To jest Radio Gra.

Alan Walker. Przed nami pierwszy weekend września 2026, ale przypomnę, że jeszcze na przyszły tydzień zapowiadają nam wysokie temperatury, nawet powyżej 25 stopni. Tak u nas w Toruniu. A dzisiaj znalazłem takie przysłowie: gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. No to przynajmniej wiadomo, od kogo pożyczać.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Od 3 do 5 września nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Po reklamie.
5: I już 12 w czwartek, 4 dnia września. Przed nami raport i prognoza pogody, potem Alvaro Soler. Zapraszam.
6: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Na początek przenosimy się do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie wczoraj wręczono 19 umów na dofinansowanie projektów o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych. Jednym z tych projektów będzie nowoczesna przestrzeń dla dzieci i młodzieży przeznaczona do nauki, integracji, odpoczynku i wsparcia. Chodzi o obiekt przy ulicy Gagarina 152.
7: Będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy centrum dla młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie. Ale jest to miejsce na tyle przyjemne, jasne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć.
6: Mówi Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Zmieniamy temat. Rusza kolejna edycja kursu samoobrony Bezpieczna Torunianka, organizowanego przez Straż Miejską w Toruniu. O szczegółach już teraz powie nasz reporter Artur Stochla.
8: Kurs skierowany jest do kobiet, które chcą zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa, zdobyć praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz poznać podstawowe techniki samoobrony. Zajęcia będą miały przede wszystkim praktyczny charakter. Uczestniczki pod okiem prowadzących będą ćwiczyć właściwe reakcje i zachowania w różnych sytuacjach oraz miejscach, w których może dojść do zagrożenia. Szkolenie podzielono na 3 grupy, w tym grupę dla matek z dziećmi. Organizatorzy zadbali również o uzupełnienie części praktycznej o wiedzę z innych obszarów związanych z bezpieczeństwem.
6: Zapisy na kurs rozpoczynają się dzisiaj po południu, potrwają do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń, udział jest bezpłatny. Słuchacie raportu? Polacy stawiają na urlop w Turcji. To najpopularniejszy zagraniczny kierunek wakacyjny. Według najnowszego raportu Polskiej Izby Turystyki wybrało go ponad 28% podróżnych. Na podium też Grecja, która przyciągnęła 18% urlopowiczów i Egipt, na który zdecydowało się ponad 13% klientów biur podróży. Dalsze miejsca zajmują Hiszpania i Bułgaria. Na wynik zapewne wpływ ma cena, bo za tydzień w Turcji płacimy mniej niż na przykład na Balearach. W Hiszpanii średnie ceny all inclusive zaczynają się średnio od 3,5 tysiąca za osobę, podczas gdy w Turcji zapłacimy średnio około 2 tysięcy.
9: Wyglądamy za okna i patrzymy, jakiej pogody się możemy dzisiaj spodziewać w Toruniu. Na pewno deszczowej, pochmurnej, tutaj szczególnie z przewagą właśnie tych chmur i możliwych opadów. Przelotnie będzie nam to towarzyszyć przez cały dzień. Lepiej mieć ze sobą ciągle parasol. Na termometrach od samego rana około 17, 18, 19 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni Celsjusza.
10: Pozdrawiamy po 11. Radio gra Mariusz Pucyło. Weekend nadchodzi już coraz większymi krokami. Proszę nie wykonywać gwałtownych ruchów. Przyjdzie i tak.
11: Radio gra. Hity pełne energii.
10: Przyzwyczajajmy się do leniuchowania, relaksowania i chillowania. Hity pełne energii. Teraz w radiu gra Alvaro Soler, a za chwilę wjedzie temat Sylwestra.

0: Fajnie by było, gdyby cały weekend był słoneczny, ale na to się nie zanosi. No dzisiaj niestety sporo deszczu. Sobota w Toruniu, no, temperatura podobna do dzisiejszej, 18-20 stopni i też może padać, i to przez całe popołudnie, mniej więcej od 15. Dopiero niedziela w pełni słoneczna z temperaturą maksymalnie około 19 stopni Celsjusza. Najcieplej zapowiada się wtorek przyszłego tygodnia, wtedy ma być 26 na plusie. Tylko jeden taki ciepły dzień, za to dwa dni wyśpiewa nam za chwilę Bledka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Polskie parówki Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Torimpex. Tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Roxette w Radiu Gra. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale wakacje już się skończyły, ale ciągle jeszcze można pójść do kina plenerowego na bydgoskim przedmieściu. Najbliższa okazja? Dzisiaj, tak jest, w ten piątek do obejrzenia film Come On, Come On, a potem jeszcze kolejne cztery piątki. 11 września Dream Scenario, 18 września Weselny Toast i 25 września Poprzednie Życie. Martwicie się o pogodę? Niepotrzebnie, bo w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wydarzenia zostaną przeniesione do budynku Toruńskiego Laboratorium Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej. Pierwszy, najbliższy seans dzisiaj, przypomnę, o godzinie 19:00. Wstęp jest wolny!

0: Ja, jest dobra energia w tym utworze Two Face w radiu gra Sylwester. No już wiemy od jakiegoś czasu, że w tym roku Sylwester z Polsatem nie odbędzie się w Toruniu, ale gdzie się odbędzie, tego też nie było wiadomo. No i teraz mamy informację, tegoroczna edycja odbędzie się we Wrocławiu, a to oznacza powrót Sylwestra z Polsatem do tego miasta po 10-letniej przerwie. No, wrocławianie być może się cieszą, już mają zorganizowaną sylwestrową imprezę, gorzej z nami. Trzeba będzie się do kogoś wprosić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, m.in. na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
7: Wyglądamy za okna i patrzymy, jakiej pogody się możemy dzisiaj spodziewać w Toruniu. Na pewno deszczowej, pochmurnej, tutaj szczególnie z przewagą właśnie tych chmur i możliwych opadów. Przelotnie będzie nam to towarzyszyć przez cały dzień. Lepiej mieć ze sobą ciągle parasol. Na termometrach od samego rana około 17, 18, 19 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 22 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
8: To jest Radio Gra.

0: lepiej, żeby mąż Beyoncé nie zapomniał o tym, że jego żona dzisiaj ma urodziny. I to takie, że gdyby zapomniał, to by skończyło się wielką awanturą. Ale nie, kochają się, więc na pewno pamięta. Urodziny takie, że na pewno będzie musiał pojawić się jakiś prezent za kilkaset tysięcy dolców. Urodziny obchodzi dzisiaj Beyoncé. Kto jeszcze i jaki ma charakter, o tym po 12, a za chwilę raport i pogoda.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy południe, mamy raport, mamy najnowszą prognozę pogody.
9: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na odcinku od Legionów do Kozackiej wykonano nową nawierzchnię, wymieniono chodniki i odnowiono oznakowanie. Warto pamiętać, że na Świętej Faustyny, ulicy Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Uważajcie. Zmieniamy temat. W Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu trwa wielki remont. Obecnie realizowane są prace konserwatorskie na dachu, a także w sali wielkiej.
10: Będzie renowacja żerandoli. Są opuszczone w tej chwili na dół. No i doposażymy salę wielką. Doposażymy ją w nowoczesny sprzęt audiowizualny, taki, który pozwoli w Dworze Artusa organizować koncerty coraz lepsze, a do tego wszystkiego udało nam się przygotować program akustyczny sali wielkiej, bo jak wiadomo, to budynek zabytkowy, więc nie jest ta sala łatwa akustycznie. Udało nam się przygotować projekt akustyczny, taki, który będziemy wysłaniali ściany akustycznymi roletami, żeby był jeszcze cudowniejszy dźwięk.
9: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, do którego będziemy jeszcze zaglądać w naszych dzisiejszych raportach. A już za godzinę w lokalnym raporcie będziemy mieli dobre informacje dla kierowców, bo dobiega końca remont przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Równinnej w pobliżu Skłodowskiej Kiri, a to oznacza, że przejazd jeszcze dzisiaj będzie otwarty. Szczegóły przekażemy o 13:00.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Koniec taryfy ulgowej dla świeżo upieczonych kierowców. Okres próbny, całkowity zakaz jazdy po alkoholu i surowsze konsekwencje za wykroczenia. To najważniejsze zmiany, które wczoraj weszły w życie. Informowaliśmy o tym na naszej antenie. To krok w dobrą stronę, oceniają zawodowi kierowcy.
12: Myślę, że jest to dobry pomysł, czyli dobry krok, pierwszy, ale nie powinien pana zdaniem być ostatnim krokiem.
13: Tak, no to jest dobry krok, żeby w ogóle wprowadzić 0-0.
14: Uważam, że młodzi kierowcy szczególnie powinni zwracać jednak uwagę na znaki pionowe, poziome na drodze, na to, co się dzieje, obserwować, uczyć się i szkolić.
9: Usłyszał Igor Skrzypek. Zmieniamy temat. Wrzesień kojarzy się z powrotem do szkolnych obowiązków i szkolnych ławek, ale uczniowie jak na razie jakoś nie narzekają.
15: Cieszę się, mogę w końcu zacząć się uczyć. No, wakacje są świetne, ale lepiej mieć taką moim zdaniem rutynę.
16: Czyli nie trzeba się smucić, że wakacje się kończą?
15: Nie, ja się nie smucę.
16: Zaczynacie liceum teraz?
17: Tak, zaczynamy liceum. Będzie bardzo fajnie. Nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe przygody.
18: Matematyka, którą lubię.
16: Super. Koledzy też będą jacyś?
18: Tak.
16: Cieszysz się na to spotkanie z kolegami?
18: Tak.
9: Z radosnymi, jak słychać, uczniami w Szczecinie rozmawiała Anna Pałama.
19: Jeżeli bardzo czekaliście na jesień, to dzisiaj będzie bardzo jesienna pogoda w Toruniu. Pochmurno i deszczowo, choć na szczęście z przerwami. I miejmy nadzieję, że te przerwy będą na tyle odpowiednie, aby na przykład zdążyć przejść do domu. Warto mieć tak czy siak przy sobie dzisiaj parasol. Od 16 do 22 stopni dzisiaj na termometrach. Jutro dość podobnie, choć spodziewamy się nieco więcej przejaśnień i tego się na razie trzymajmy.
0: Od rana liczyliśmy godziny do weekendu, teraz zaczynamy popołudnie, więc chyba zaczynamy liczyć minuty. Radio gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Dzisiaj piątek, czwarty dzień września. Imieniny świętują właścicielki pięknych imion Rosalia i Stella. Wszystkiego najlepszego, będzie też o urodzinach. A teraz na dobry początek godziny Dub Dogs i How Does It Feel.
7: Radio gra.

0: Lady Gaga w Radiu Gra. 4 września, kto ma dzisiaj urodziny? Między innymi popularny aktor Borys Szyc kończy lat 48. No i Beyoncé, wspominana już Beyoncé, kończy dzisiaj lat 45. No to pewnie będzie w ten weekend gruba impreza. Jutro natomiast już podpowiem 80. rocznica urodzin Freddiego Mercurego. Będziemy to świętować jutro w naszym programie popołudniowym. Teraz o charakterze dziś urodzonych. Najbardziej charakterystyczną cechą człowieka, który przyszedł na świat tego dnia, jest jego samowystarczalność. Ze wszystkim sam potrafi sobie poradzić. Jest kowalem swojego losu. Jest inteligentny, kreatywny i optymistyczny, dlatego tak sobie radzi. Jeżeli chodzi o wady, bywa kłótliwy. Mamy piosenkę w prezencie, za chwilę ATB.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
9: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu Twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewulskiego 43.
10: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: Britney Spears w Radiu Gra. Teraz kolejna propozycja na weekend, a może by tak wyskoczyć z miasta, ale niedaleko. Zamek Bierzgłoski zaprasza w sobotę i jutro na specjalny festyn, a właściwie to na bajkowy festyn. Wszystko rozpocznie się od wielkiej parady bajkowych bohaterów, a potem będą pokazy cyrkowe, pokazy iluzji, pokazy teatrów. Będzie również pokaz rycerski, no i będzie również gwiazda, o 19 zaśpiewa Majka Jeżowska. No, większej gwiazdy piosenek dla dzieci to nie mieliśmy. Jutro, godzina 19, Majka Jeżowska, wcześniej inne atrakcje w ramach bajkowego festynu na Zamku Bierzgłowskim. No i to, co najfajniejsze, wstęp na imprezę jest darmowy. Korzystajcie, tym bardziej, że wymieniłem tylko kilka z wielu, bardzo wielu atrakcji tej imprezy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Na błysk będziemy sprzątać nasze domki i mieszkania dzisiaj po południu albo jutro przed południem. Podobno specjalistą od sprzątania jest Dawid Podsiadło. No ciekawe, ile by wziął za taką usługę.

0: W radiu gra hity pełne energii. To oczywiście Santana, a ja jeszcze zdradzę, co zagramy do 13. Między innymi będą Bratanki i ich czerwone korale. Będzie Kungs, a już za momencik The Weeknd i Blinding Lights.
1: Radio gra hity pełne energii.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże

0: 5 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
16: Po reklamie.
17: Jeżeli bardzo czekaliście na jesień, to dzisiaj będzie bardzo jesienna pogoda w Toruniu. Pochmurno i deszczowo, choć na szczęście z przerwami. I miejmy nadzieję, że te przerwy będą na tyle odpowiednie, aby na przykład zdążyć przejść do domu. Warto mieć tak czy siak przy sobie dzisiaj parasol. Od 16 do 22 stopni dzisiaj na termometrach. Jutro dość podobnie, choć spodziewamy się nieco więcej przejaśnień i tego się na razie trzymajmy.

Ja tu słyszę, że weekend wjeżdża już na pełnej. Galaxy i Kungs, bądźcie z nami nie tylko w pracy, nie tylko w dni powszednie, bądźcie z nami także w weekend i w sobotę i w niedzielę. Ja zapraszam jutro od 12:00, zawsze w sobotę jest filmowo i serialowo. Sprawdzamy, co pojawiło się nowego. No i jutro także wyjątkowa okazja, 80. rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Byłem kilka miesięcy temu w Londynie i chciałem zobaczyć dom Freddiego Mercury'ego, no ale okazało się, że jest otoczony murem, który ma chyba ze 4 metry. Za tym murem jeszcze rosną drzewa. Poza tym posiadłość jest na dosyć wąskiej ulicy. Nawet jak się przejdzie na drugą stronę, to widać tylko czubek dachu byłego domu Freddiego. Także gdyby komuś wpadł taki sam pomysł jak mnie, to można sobie odpuścić. Szkoda czasu. Ale jutro bądźcie z nami. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Radio.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: ABL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Po reklamie.
5: Piątek, 4 września, jest 13. Czas na najświeższy raport Radia Gra.
6: Marta Manerowska, dzień dobry po południu, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Dziś o 22.00 zostanie otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy Równinnej w Toruniu, który przez kilkanaście dni był w remoncie. Tym samym zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą już musieli korzystać z objazdu. Zmieniamy temat, teraz zaglądamy do szkoły podstawowej numer 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu, gdzie w trakcie wakacji wykonano szereg remontów. Co się zmieniło?
7: W wakacje przygotowaliśmy dla uczniów pokój wypoczynku. To jest taki pokój, o którym zawsze marzyliśmy, żeby on był. Mnóstwo

0: pokoju wypocząć w czasie przerwy. W tym pokoju wypoczynku będzie można również znaleźć się w sytuacjach jakichś specjalnych. Jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów, być może się zdarzy jakiś kryzys emocjonalny.
1: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Zmieniamy temat. Teraz mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, którzy wybierają się na festiwal NADA. To już dziś i jutro. NZD wprowadziło pewne ograniczenia, a MZK uruchamia dodatkowe kursy tramwajów. Z tymi informacjami przechodzi nasz reporter Artur Stochla.
2: Od piątku do soboty w godzinach od 14 do 2 w nocy kierowcy nie pojadą szosą bydgoską w okolicach centrum targowego Park. Parking dla uczestników dostępny jest wyłącznie od ulicy Mickiewicza, gdzie obowiązuje nakaz jazdy prosto lub w prawo. Natomiast jeśli chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, to dla uczestników festiwalu uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów z przystanku Reja do Alei Solidarności, skąd przesiądziemy się na nocne autobusy.
1: Słuchacie raportu? Teraz sprawdzamy, co dalej z rynkiem kryptowalut. Sejmowi nie udało się odrzucić trzeciego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Wynik głosowania nie jest zaskoczeniem, choć emocji przywiejskiej dziś nie brakowało.
3: Przed głosowaniem premier dwukrotnie zabierał głos i rzucał nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Przytaczał cytaty z przesłuchań dotyczących całej sprawy, potem apelował do opozycji.
4: Albo głosujecie za kralem i Zonda Krypto, albo głosujecie za państwem polskim, które będzie mogło kontrolować.
3: Do odrzucenia weta koalicja rządowa potrzebowała kilkudziesięciu głosów opozycji.
1: To był Kacper Wróblewski.
5: Chłodno jak na końcówkę lata, dziś maksymalnie w Toruniu do około 20 stopni. Pamiętajcie, że przydadzą się parasole. Ciśnienie szybko spada, biometr niekorzystny. Ważna informacja dla udających się na festiwal NADA. Opady, które dziś po południu momentami mogą być intensywne, wieczorem już powinny ustawać, a większe rozpogodzenia w nocy z piątku na sobotę. Już po 13. Mariusz Skolanowski, dzień dobry. Dawno się nie słyszeliśmy. Po dłuższej urlopowej przerwie mam przyjemność znowu powitać Was na 88.8. W szczególnym momencie, bo to przecież początek weekendu, początek festiwalu NADA i cała masa innych wydarzeń przed nami, ale najważniejsza jest muzyka. Na początek Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Roxy Węgiel, miasto w radio, gramy przez cały czas na 88.8. Mówimy, czym żyje to miasto, a przez najbliższe dni żyć bez wątpienia będzie festiwalem Nada, więc w tym programie przypomnimy wam program festiwalu, podpowiemy jak dotrzeć i z niego wrócić, co można, czego nie można. Z mikrofonem pojawimy się także na miejscu wydarzeń, a co ważne, już niebawem powalczycie o ostatnie już karnety na Nadę. Ale czujemy także żużlową gorączkę przed pierwszym pojedynkiem półfinałowym naszych aniołów w Lublinie. Zajrzymy także do wyjaśnień organizatorów głośnego Copernicus Air Show. No i fajnie wam zagramy. Już po przerwie Justin Bieber z Nicki Minaj, a później Nicky Jam i Enrique Iglesias.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Copernicus.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

Nicky Jam i Enrique Iglesias, El Pardon. A teraz zgodnie z zapowiedzią ostatnie już karnety na rozpoczynający się już za kilka godzin festiwal Nada w Toruniu. Dziś na scenie m.in. zespoły Meslowic i Kacperczyk. Wobec

I gdybyście mieli wybrać tylko jeden z tych dwóch koncertów, Mysłowic czy Kacperczyk, to który by to był i dlaczego? Napiszcie i wyślijcie to na adres mailowy mariusz@gra.fm. mariusz@gra.fm. Powodzenia, karnety czekają, a u nas kolejne hity: David Guetta i Alok, Run Run River.

0: Coldplay, Dalton, Do It Again w Radio Gra. A kto już jechał nowiutkim, wyremontowanym odcinkiem Żwirki Figury? No, a dodatkowo dzisiaj o 22:00 wreszcie otwarty będzie przejazd kolejowo-drogowy przy ulicy Równinnej. Oj, tęskniliśmy. A za chwilę artysta, za który wszyscy tęsknimy. Freddie Mercury w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tutaj szybko! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
12: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
13: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style. 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Chłodno jak na końcówkę lata. Dziś maksymalnie w Toruniu do około 20 stopni. Pamiętajcie, że przydadzą się parasole. Ciśnienie szybko spada, biometr niekorzystny. Ważna informacja dla udających się na festiwal Nada. Opady, które dziś po południu momentami mogą być intensywne, wieczorem już powinny ustawać, a większe rozpogodzenia w nocy z piątku na sobotę.
5: To jest Radio Gra.

0: September it doesn't matter, a właśnie, że ma znaczenie. Gdybyście mieli wybierać Kacperczyk czy Myslowic, napiszcie na adres mailowy mariusz@gra.fm. Uzasadnijcie, który z tych zespołów byście wybrali i powalczcie o ostatnie już karnety na Nadę, która startuje dzisiaj o godzinie 17 od występu Jakuba Jana Bryndala. A za chwilę wystartuje kolejny raport w Radiu Gra, ten o 14.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
19: Po reklamie.
0: 14 na zegarach, piątek, 4 września, Radio Gra, pora na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
20: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. 19 umów o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach kolejnego rozdania środków unijnych. Te pieniądze trafią głównie na inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, projekty wspierające aktywizację mieszkańców regionu, ale także te sportowe.
21: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski uzyska dofinansowanie, kolejne dofinansowanie, bo to jedno z kilku dofinansowań na przebudowę stadionu miejskiego. W ramach tego dofinansowania, którego dzisiaj dotujemy, przebudowę bieżni lekkoatletycznej, która jest elementem całości przebudowy stadionu miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Mamy kilka klubów. Mamy klub przede wszystkim nasz MZKS Orlęta, który prężnie przy tym klubie działa sekcja lekkoatletyczna.
20: mówił Tomasz Kozłowski, zastępca burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Do kwestii dofinansowań unijnych wrócimy jeszcze dzisiaj w raportach Radia Gra. Zmieniamy temat. Piłkarze FC Toruń rozpoczynają sezon od zwycięstwa z drużyną Jagiellonii Białystok. Teraz przed nimi pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Podopieczni Dmytro Kameko zmierzą się z utytułowanym rekordem Bielsko-Biała, ale nie zamierzają się poddawać. Ten mecz już jutro o 18 w hali szkoły podstawowej nr 28 w Toruniu. A o przygotowaniach do tegorocznego sezonu opowiedział nam trener FC Toruń.
2: Pierwszy cel to był taki przygotowanie motorycznego, ale starałem się wprowadzić i jak najszybciej dojść do takich taktycznych i strategicznych momentów gry. Myślę, że może nie wszystko się udało, bo niestety musieliśmy wracać do niektórych sytuacji, które dla mnie mnie zaskoczyli w sensie tego, że chłopaki coś zapomnieli z poprzedniego sezonu, ale zrozumiało to, może mogli nas usprawiedliwić w tym, że ogromna była pauza między naszym graniem ostatnim, może jakby.
20: Mówił Dmytro Kameko, trener FC Toruń. Słuchacie raportu? Air Tanzania tymczasowo zawiesza połączenia z Moskwą. To pierwszy przewoźnik na świecie, który ze względów bezpieczeństwa zrezygnował z lotów do rosyjskiej stolicy. Rejsy mają zostać przywrócone od poniedziałku. Już za chwilę informacje pogodowe dla Torunia, a kolejny lokalny raport wraca już o 15:00. Zostańcie z nami.
0: Niestety deszczowy jest początek tego weekendu w Toruniu. Opady deszczu, momentami nawet intensywne, spadające ciśnienie i do tego momentami silny wiatr powodują, że rzeczywiście czekają nas niezbyt przyjemne godziny. Ale opady mają ustać w okolicach godziny 18, 19, może 20, a później będą nawet większe rozpogodzenia, a na termometrach dziś maksymalnie do około 21. Już po 14:00. Przesłanie na dziś: kalosze, dobry płaszcz przeciwdeszczowy, a na koniec dnia i tak pogoda się poprawi, będą wspaniałe koncerty na Nadzie. My też fajnie wam zagramy, DJ Goja i Urszula, Niebo dla ciebie, a z naszymi dziennikarzami, którzy są już przy centrum targowym Park, połączymy się jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Mario Bishin to hit pełny energii w Radio Gra. Dobiega końca pierwszy tydzień nowego roku szkolnego w wielu placówkach, zwłaszcza w podstawówkach. To także okres wielkich zmian, chociażby zakazem używania telefonów komórkowych na przerwach. My pytaliśmy, jak do tego przyzwyczajają się toruńscy uczniowie.
1: Warto ograniczać, ponieważ telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
2: Zabiera nam to dużo czasu i jednak w ciągu osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, jednak to jest nasze uzależnienie.
3: Wiedzieliśmy, że będzie, a zakaz przyzwyczailiśmy się już.
4: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole, czy na przerwach, czy w ogóle, chyba że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
0: No jak słychać, do wszystkiego można się przyzwyczaić. A po przerwie w Radio Gra m.in. Michael Jackson, Black or White.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
9: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
10: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
11: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Ten weekend w Toruniu pod znakiem festiwalu Nada. Otwarcie bram już o 16.30, a dziś na scenie o 17.00 Jakub Jan Bryndal, od 17.40 Daniel Godson, od 18.20 Nene Heroin, od 19.00 Waluś Kraksa Kryzys, od 20.00 Kasia Linz, o 21.00 Myslowic, o 22.00 goście z Nowej Zelandii Milt Orange i na finał o 23.00 Kacperczyk. A miłośnicy klasyki dziś o 19.00 odwiedzące KK Jordanki, legenda Paganiniego, to koncert Stanisław Słowiński Infra Art Orchestra w najnowszej odsłonie. Także o 19.00, ale w Auli UMK dziś Pikantni, czyli spektakl komediowy z Anną Muchą w jednej z głównych ról. Poleca Radio Gra.

0: Hity pełne energii w radio gra Roxette de Luca. My rzucamy okiem na repertuar toruńskich kin, a tu chociażby Tony. Anthony Bourdain, buntownik, outsider, głos pokolenia, jeden z najbardziej znanych szefów kuchni, a Tony to historia początków jego drogi. Kim był, zanim stał się tym Antonym? Dla miłośników dreszczyku, druga część Nie patrz w dół, ale to tylko dla tych, którzy nie mają lęku wysokości. A jeżeli lubicie horrory, to jest też Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. A w Radio Gra do 15:00 między innymi DJ Bobo i Mossiman.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3 już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Po reklamie.
0: Niestety deszczowy jest początek tego weekendu w Toruniu. Opady deszczu, momentami nawet intensywne, spadające ciśnienie i do tego momentami silny wiatr powodują, że rzeczywiście czekają nas niezbyt przyjemne godziny. Ale opady mają ustać w okolicach godziny 18, 19, może 20, a później będą nawet większe rozpogodzenia. A na termometrach dziś maksymalnie do około 21.
1: To jest Radio Gra.

0: Mossy Money Trips w Radiu Góra. Halo, my mówimy halo, halo Marcin, który jest na terenie festiwalu Nada, który startuje za kilkadziesiąt minut.
1: Te dźwięki, które się tutaj przybijają, to oczywiście próby artystów na jednej, jak i drugiej scenie, bo przypomnę, że sceny będą grały naprzemiennie, a my jesteśmy w tym już miasteczku festiwalowym, w tej strefie, gdzie także znajduje się nasze radiowe studio, do którego was, nawiasem mówiąc, będziemy zapraszali. Mamy taką radiową strefę chilloutu, będzie można złapać chwilę oddechu na naszych leżakach, a jak ktoś delikatnie zmarznie, to też mamy dla was specjalne radiowe koce, no więc ta strefa będzie także do waszej dyspozycji, przyjdźcie do nas, bijemy sobie piątkę. No ale właśnie, wracamy do samego wydarzenia, jakim jest Nada Festival. Spotkałem chwilę temu Krisa Wachowiaka, z pozoru wyluzowany człowiek, ale oczywiście to tylko pozory, bo przecież to główny organizator tego wydarzenia, zresztą rozmowa za chwilę się u nas pojawi z Krisem. Wszystko jest już gotowe, wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, naprawdę setki metrów kabli, dwie piękne sceny, inny układ festiwalowy w tym roku. No i więcej jeszcze atrakcji dodatkowych, jeżeli chodzi o to, co tutaj się dziać będzie już od dziś, od godziny 17. No a my z naszego radiowego studia będziemy też o tym wszystkim wam mówić.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Torimpex, tani weekend. Od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz dance battle one versus one. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
8: Po reklamie.
9: Weekend tuż, tuż. Na zegarach 15 w Radiu Gra. Czas więc na najświeższy raport.
10: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od wizyty w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu, gdzie nieco ponad miesiąc temu rozpoczął się wielki remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i remont sali wielkiej.
11: Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt 7 cudów Torunia Szlak po unikatowych zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa, remontu i prac konserwatorskich, będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja poswiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
10: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Teraz zaglądamy do szkoły podstawowej numer 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wakacje były czasem wielu remontów i inwestycji. Co się zmieniło?
12: Otrzymaliśmy sporą pulę pieniędzy na remont trzeciego piętra, także wreszcie mogliśmy zrzucić stare błazerie i trzecie piętro rzeczywiście wygląda teraz pięknie. Są nowe gładzie, jest zmieniony wystrój, także mam nadzieję, że nasi rodzice, którzy już są po zebraniach, mam nadzieję, że już to zauważyli i że to wszystkich nas bardzo cieszy. Oczywiście też już w wakacje zainstalowaliśmy sprzęt w pracowni sztucznej inteligencji. To jest pracownia, gdzie znajduje się 15 zestawów do nauki.
10: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej numer 10 w Toruniu. Słuchacie raportu? Rządzący obwiniają opozycję, opozycja rządzących. Chodzi o aferę zonda krypto. Przypomnijmy, Sejm w kolejnej już próbie nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Co po kolejnym już zawetowaniu ustawy zamierzają zrobić rządzący?
13: Niewykluczone, że złożą tę samą ustawę.
1: Zobaczymy, podejmiemy w tej sprawie decyzję. Bez wątpienia dzisiaj sytuacja w Polsce jest niedopuszczalna. Znaczy Polacy mogą być nadal naciągani przez oszustów.
8: Usłyszałem od szefa kancelarii premiera Jana Grabca. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaraz po głosowaniach mówił, że weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach nie wiąże się ze wspomnianą aferą.
13: Będą uciekać do przodu i próbować obrzucać, czy to Prawo i Sprawiedliwość, czy Konfederację, czy w ogóle opozycję konserwatywną, bo wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie.
8: Tylko przypomnę, że rządzący trzy razy składali tę samą ustawę regulującą rynek kryptoaktywów. Trzykrotnie wetował ją prezydent Karol Nawrocki i trzykrotnie Sejm bez powodzenia próbował odrzucić prezydenckie weto w tej sprawie.
10: To był Kacper Wróblewski.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Żużlowcy Prestoru nie rozpoczynają rywalizacji w fazie play-off PGE Ekstraligi. W pierwszym spotkaniu półfinałowym na wyjeździe spróbują pokonać Motor Lublin z Bartoszem Zmarzlikiem, wielokrotnym mistrzem świata w składzie. Torunianie po fazie zasadniczej byli na drugim miejscu w tabeli. Nasz rywal zakończył rundę o jedną pozycję niżej, mając na koncie 2 punkty mniej od podopiecznych Piotra Barona. Początek spotkania pojutrze o 19:30. Czy w przyszłym sezonie będziemy mieć prawdziwie żużlowe derby pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą? W pierwszym meczu półfinałów Metalkas drugiej Ekstraligi Polonia Bydgoszcz zremisowała w Łodzi z miejscowym Orłem. Teraz na własnym torze będzie chciała przypieczętować awans do finału ligi. Mecz rozpocznie się już w niedzielę o 15:15. Z pewnością kibice z Torunia trzymają kciuki za Bydgoszczan. Ewentualny awans Polonii na pewno by oznaczał więcej emocjonujących spotkań w naszym regionie.
14: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
9: Wybierając się dziś na spacer, może w kierunku festiwalu Nada, pamiętajcie, żeby wziąć kurtki przeciwdeszczowe. Ciśnienie niestety dynamicznie spada, biometr niekorzystny, do tego dochodzi momentami dosyć silny wiatr. Wieczorem opady mają ustać, poprawi się biometr, będą większe rozpogodzenia. Jutro początek dnia słoneczny, dosyć ciepły, ale po południu niewykluczone będą kolejne opady deszczu, a nawet burze.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
9: Już po 15:00 pogoda nie nastraja, być może optymistycznie, ale spokojnie przejaśni się, ustaną opady i będzie świetna muzyka na Nadzie. A w niedzielę wielkie emocje żużlowe. Zresztą na ten temat i w ogóle o tym, co dzieje się w naszym klubie żużlowym, nieco więcej także w tej godzinie. A muzycznie już teraz Celine Dion, I'm Alive.

0: Pretenders, Don't Get Me Wrong w Radio Grana. Fajne piątkowe popołudnie, no może poza pogodą. Ale dobre informacje docierają do nas klubu żużlowego. Sportowe fakty donoszą o tym, że presgrupa deweloperska Toruń praktycznie ma już dopięty skład drużyny na dwa kolejne sezony. Bo kontrakty podpisali, przedłużyli w zasadzie Emil Sajfudinow i Patryk Dudek. Taki kontrakt miał podpisać także Matias Polesztat, który ma pełnić rolę zawodnika do lat 24. A nawet do 29 roku umowę przedłużył Robert Lampert. Jeśli chodzi o Mikkela Mikkelsena, to ponoć to też będzie tylko formalność, ale ten poprosił, żeby te rozmowy przeprowadzić po sezonie. No i nie ma mu się co dziwić, bo w ostatnich tygodniach forma zwyżkuje, więc pewnie i oczekiwania także będą coraz wyższe. Oby potwierdził to także w najbliższą niedzielę w półfinale w Lublinie. W Radio Gra po przerwie Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, ta, która pojawi się właśnie w ten weekend w Toruniu na festiwalu Nada.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są

0: Polski Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Koniec lata, wielkie obniżki. Tylko w dniach 4-6 września w szkółce roślinozdobnych Lewandowscy kupisz wybrane rośliny z rabatem od 50 do 70%. Ogromny wybór, świetne ceny. Promocją objęte liczne odmiany. Na miejscu znajdziesz także szeroką ofertę. Byliny, krzewy, drzewa i trawy ozdobne. Nie przegap. Wpadnij w pierwszy weekend września. Od piątku do niedzieli. Szkółka roślinozdobnych Lewandowscy. Ostrową z 55A. Gmina Aleksandrów Kujawski.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia.

0: 8. Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Murray Head, One Night in Bangkok w Radiu Gra. Nie jedna noc w Bangkoku, ale dwie wyjątkowe w Toruniu na festiwalu Nada z Radiem Gra. My zapowiadamy nie tylko gwiazdę, przyglądamy się także kulisom powstawania tak dużej imprezy. Na miejscu jest ponownie Marcin Wiśniewski.
1: To tak jeszcze przed startem festiwalu lubimy złapać takie smaczki, znajdować te kulisy festiwalowe. Właśnie Łukasz Kiedźmierczak, człowiek, który jest odpowiedzialny za te strefy towarzyszące, udało się go na chwilę złapać, chociaż no, muszę wam powiedzieć, że facet biega tutaj od samego początku do końca. Przez kilka dni no, robi naprawdę poważne kilometry. Posłuchajmy.
2: Tak, no w tym roku postawiliśmy na to, żeby bardziej rozszerzyć strefę tą rekreacyjną. Jak zawsze zaprosiliśmy ciekawe NGOsy, ale też fajnych artystów, którzy robią coś swojego. Zaprosiliśmy Pomorzanina, który wstawił nam boisko, na którym można grać, tak, można u nas grać w piłkę na festiwalu. Jest tenis stołowy, są piłkarzyki, także jest z czego korzystać.
1: Piłki, ile już kilometrów zrobiłeś?
2: Przez 3 dni 120 tysięcy kroków mniej więcej, ale w tym roku używam hulajnogi, także to nie jest, trochę oszukuję.
1: Powodzenia, trzymam kciuki, dziękuję ci. Bardzo.

0: Tina Turner w radio gra Typical Mail. Ten weekend nie tylko pod znakiem festiwalu NADA, ale także Toruń będzie stolicą kolarstwa szosowego, co oznaczać będzie w sobotę i w niedzielę sporo ograniczeń w ruchu. Chociażby już jutro od godziny 8 zostanie zamknięty bulwar filadelfijski, natomiast w niedzielę od 7 do 13.30 pojawią się ograniczenia na drodze krajowej numer 80 i zalecany będzie objazd do Bydgoszczy drogą krajową numer 10. A na naszej trasie muzycznej już za chwilę Jugoton, a później Ed Sheeran.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 1,49 zł. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
13: Wybierając się dziś na spacer, może w kierunku festiwalu Nada, pamiętajcie, żeby wziąć kurtki przeciwdeszczowe. Ciśnienie niestety dynamicznie spada, biometr niekorzystny, do tego dochodzi momentami dosyć silny wiatr. Wieczorem opady mają ustać, poprawi się biometr, będą większe rozpogodzenia. Jutro początek dnia słoneczny, dosyć ciepły, ale po południu niewykluczone będą kolejne opady deszczu, a nawet burze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
14: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
15: To jest Radio Gra.

0: Ania Wierzchonicy, ten pan i pani pamiętają, że już za pół godziny otwarcie bram festiwalu Nada. Pierwszy koncert o godzinie 17, a już za chwilę kolejny raport Radia Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Mamo! Gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Po reklamie.
9: Jest 16 w Radiu Gra, czas na kolejny raport z Torunia, kraju i świata.
10: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami kolejna policyjna akcja pod hasłem Trzeźwy poranek. Tylko w trakcie 3 godzin mundurowi skontrolowali prawie 1600 kierowców. Niestety, 6 z nich zdecydowało się jechać na podwójnym gazie. Niechlubnym rekordzistą okazał się skrajnie nieodpowiedzialny kierowca ciężarówki, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wszyscy kierowcy, którzy jechali pod wpływem alkoholu, poniosą konsekwencje. Zmieniamy temat. Już w najbliższy poniedziałek, 7 września, rozpocznie się głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Głosowanie potrwa do 20 września, a przypomnijmy, na liście znalazło się 130 pomysłów.
11: Głosujemy w 2 pulach, wybieramy sobie jedną pulę lokalną i tam możemy zagłosować na maksymalnie 3 projekty i każdy z nas może zagłosować również w puli ogólnomiejskiej i tam podobnie wybieramy do 3 projektów. Oczywiście dla tych osób, które z różnych względów nie chcą głosować elektronicznie, będzie możliwość głosowania papierowego. Myślę, że pod koniec września, najpóźniej na początku października, poznamy, ile z tych 130 projektów trafi do realizacji. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 60 projektów wybranych przez mieszkańców.
10: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
0: Sport w Radiu Gra.
10: Piłkarze FC Toruń rozpoczęli sezon od zwycięstwa z drużyną Jagiellonii Białystok. Teraz przed nimi pierwsze spotkanie przed własną publicznością. Podopieczni Dmytro Kameko zmierzą się z utytułowanym rekordem Bielsko-Biała, ale nie zamierzają się poddawać. Ten pojedynek już jutro w hali szkoły podstawowej nr 28 o godzinie 18.
12: Do każdego przeciwnika przygotowujmy się jak do najgłówniejszego. Najgłówniejszy przeciwnik to następny i nie przeskakujmy od jednego do drugiego i staramy się przygotować się do każdego rywala tak, żeby wygrać. Przede wszystkim oczywiście, że rozumiemy siły rywala i znamy ile tytułów ma ten klub, ale tytuły to już historia, a mecz przed nami to jeszcze przyszłość, której nikt nie wie, co może wydarzyć.
10: Mówił Dmytro Kameko, trener FC Toruń. Słuchacie raportu? Teraz przenosimy się do Wenecji, gdzie trwa festiwal filmowy. Jutro światowa premiera wyczekiwanego dokumentu o zespole Oasis.
2: Widzowie zajrzą za kulisy gigantycznej trasy koncertowej i co najważniejsze, jest tam pierwszy wspólny wywiad braci Gallagherów od momentu ich głośnego konfliktu i rozpadu grupy w 2009 roku. I just don't see myself on stage with Liam. Noel Gallagher zasugerował właśnie w nowym wywiadzie, że zespół Oasis może ponownie ruszyć w trasę latem przyszłego roku.
10: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Festiwal w Wenecji potrwa do 12 września.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: To będzie pochmurny i deszczowy weekend, choć nie zabraknie także momentów niestety niewielkich przejaśnień. Dziś momentami intensywne opady na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny. Jutro samego rana sporo przejaśnień, ale po południu znowu może popadać, a nie wykluczone, że zagrzmi. Niedziela także z pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
9: Już po 16:00, no i można chyba ogłosić, że pierwszy powakacyjny weekend można uznać za rozpoczęty. Będziemy tęsknić i odliczać godzinę do kolejnych, tym bardziej, że dłuższa przerwa od szkoły dopiero to będzie ta grudniowa, świąteczna. A muzycznie już teraz Topiki, Becky G, a później Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku, tego wam życzę na ten weekend. Radio

0: ATC, My Heart Beats Like a Drum. Z jednej strony ci, którzy wybierają się na festiwal, narzekają, że będzie pochmurno i deszczowo przez te dwa dni, a rolnicy, działkowcy wreszcie będą mogli odetchnąć z ulgą, bo po prostu susza doskwiera nam wszystkim. A propos festiwalu, na miejscu ponownie Marcin Wiśniewski, któremu udało się złapać samego organizatora, Chrisa Wachowiaka.
1: Krzysztof, obserwujecie kolejny raz przy kolejnej organizacji festiwalu Nada i muszę powiedzieć, że sprawiasz wrażenie bardzo wyluzowanego człowieka, czy tak jest w rzeczywistości na te kilka godzin przed oficjalnym otwarciem bram, no i startem festiwalu.
2: Nie będę ściemniał, nie będę kłamał, zdecydowanie nie. Jest to masa pracy, bardzo dużo. Postawić miasteczko festiwalowe w 5 dni my tak naprawdę to stawiamy. Przygotowania dużo dłużej trwają, już nie mówię o tym, o pozyskiwaniu artystów, sponsorów, to jest całoroczna praca. Ale też ta fizyczna praca stworzenia miasteczka w tydzień wymaga dużo pracy, dużo zasobów ludzkich. Będę wyluzowany, mam nadzieję, zaraz po otwarciu bram, jak ludzie zaczną przechodzić, wtedy zacznę luzować.
0: No to już za chwilę, bo oficjalne otwarcie bram o 16:30.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: 6 września od 11 do 17 zapraszamy do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce na imprezę plenerową u sąsiadów Olendrów. W programie wykopki, warsztaty, pokazy prac gospodarskich, wiejski plac zabaw, jazda konna, przejazdy bryczką, liczne kramy i stoiska z żywnością ekologiczną oraz rękodziełem. Dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana. Między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
12: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
13: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: I stało się. W tym momencie bramy festiwalu Nada zostały otwarte. Pierwszy koncert o 17:00 po toruńsku. Jakub, Jan Bryndal, a później Daniel Godson, Nene Heroin, Waluś, Kraksę, Kryzys, Kasia Linz, Myslowic, Milt Orange i Kacperczyk. Szczegóły związane z festiwalem Nada znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Przypominamy, że jutro o 13:00 Narodowe Czytanie 2026 w Baju Pomorskim z Adamem Ferencym i Robertem Małeckim. Tym razem zabrzmią fragmenty wszystkich części Dziadów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które można odbierać lub rezerwować w dziale organizacji widowni teatru. Także jutro niezwykły koncert w CKK Jordanki na finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. TOS wykona suite do filmu Dracula Wojciecha Kilara oraz piątą symfonię cis-moll Gustawa Malera.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sam raz na piątkowe popołudnie Jason Derulo, Kiss the Sky, a tym, którzy wybierają się na rozpoczynający się dosłownie za kilkanaście minut festiwal Nada, przypomnienie, że Toruń uruchomił dodatkowe kursy tramwajowe na trasie Reja, Bydgoska, Plac Rapackiego, Aleje Solidarności. A w Radio Gra po krótkiej przerwie Harry Styles, As It Was.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
7: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.
0: To będzie pochmurny i deszczowy weekend, choć nie zabraknie także momentów niestety niewielkich przejaśnień. Dziś momentami intensywne opady na termometrach maksymalnie do 21 stopni. Ciśnienie spada, biometr niekorzystny. Jutro samego rana sporo przejaśnień, ale po południu znowu może popadać, a nie wykluczone, że zagrzmi. Niedziela także z pogodą w kratkę. Trochę słońca, trochę deszczu, a na termometrach maksymalnie do 19 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Gearbox Graceland to hit pełny energii w Radiu Gra. A na stronie miejskiej pojawiła się ciekawa informacja o kimś, kto wstrzymał słońce, ruszył ziemię. No już wiadomo. A teraz może on zdetronizować Sokoła Millennium czy Batmobile. Kopernik ma szansę bowiem wjechać do świata Lego. Na platformie Lego Ideas wylądował bowiem projekt autorstwa Mocarnego, w którym nasz astronom dostaje z klocku własną pracownię. I są przyrządy do patrzenia w niebo, widok na Toruń, a w plastikowej dłoni Mikołaj trzyma toruński piernik. Ale żeby ten zestaw trafił na sklepowe półki i doczekał się oficjalnej produkcji, potrzeba 10 000 głosów. I jak mawiał klasyk, to jak pomożecie?

0: Rotary w Radiu Gra tuż przed 17. Jeszcze ważna informacja sportowa. Maksymilian Pawełczak, 16-latek, wielka nadzieja polskiego speedwaya z dziką kartą na Grand Prix Polski w Toruniu. A za chwilę kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KWU Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
5: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
13: To piątek, 4 września, 17 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
14: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam na kolejny lokalny raport. Na początek mamy informacje dla kierowców. Dziś od godziny 22 ma zostać otwarty dla ruchu przejazd kolejowo-drogowy przy Równinnej w Toruniu. Przypominamy, on był przez kilkanaście dni remontowany, tym samym od dzisiaj zakończą się utrudnienia związane z prowadzonymi przez kolejarzy pracami, a kierowcy nie będą już musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdu. Apelujemy o szczególną ostrożność w tym rejonie. Zmieniamy temat. Od września wszedł w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Jednak jak się okazuje, uczniowie szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Barzyńskiej w naszym mieście nie są tym faktem zaskoczeni.
15: 6 lat temu wprowadziliśmy zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Oczywiście telefon uczniowie mogą mieć przy sobie. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa ten telefon musi być całkowicie wyłączony. Ważne jest to, że nie dotyczy to tylko telefonu, ale również urządzeń telekomunikacyjnych.

0: wysyłać wiadomości czy odbierać telefony. W związku z tym również ten zakaz dotyczy tych urządzeń telekomunikacyjnych. Ponieważ mamy już wieloletnią praktykę w tym zakazie albo w takim mocnym ograniczeniu korzystania z urządzeń, że uczniowie nie czują tutaj jakiegoś zakazu, jakiejś ogromnej presji.
1: Wyjaśniała Iwona Cieślak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Na koniec lokalnej części raportu wracamy jeszcze do informacji drogowych, bo zakończył się remont ulicy Świętej Faustyny. Na odcinku od Legionów do Kozackiej wykonano nową nawierzchnię, wymieniono chodniki, odnowiono oznakowanie. Pamiętajcie, że na Świętej Faustyny, ulicy Kozackiej i w rejonie Koniuch obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Słuchacie raportu? Największa inwestycja lotnicza w Polsce zalicza poślizg. Budowa głównej części portu Polska w Baranowie rozpocznie się nie jak zapowiadano we wrześniu, a na przełomie października i listopada. Dlaczego?
2: Najważniejszy powód to brak kluczowego pozwolenia na budowę. Ten dokument, jak ustaliłem, może być wydany w październiku, a do tego wciąż trwają wywłaszczenia właścicieli działek, na których mają powstać na przykład pasy startowe nowego lotniska. Władze spółki zapewniają, że mimo tego opóźnienia wciąż aktualny jest planowany termin lądowania pierwszych samolotów w Baranowie. To ma wydarzyć się za dokładnie 6 lat.
1: To był Michał Dobrołowicz. A już za moment w Radiu Gra informacje pogodowe dla Torunia na weekend.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
4: W Toruniu dziś, jutro przydadzą się parasole. Na szczęście wieczorem opady deszczu mają ustać, choć pewnie i tak będziemy odczuwać negatywny wpływ pogody na nasze samopoczucie. Jutro z samego rana sporo słońca, ale po południu znowu pojawią się deszczowe chmury. Niewykluczone, że zagrzmi. Niedziela także w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu. W przyszłym tygodniu najcieplej ma być we wtorek do 25 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel hurtowni materiałów budowlanych. Partnerzy budowlani w Toruniu na Chrzanowskiego 23.
4: Chwila po 17:00 rozpoczyna się weekend. Rozpoczął się w tym momencie także festiwal Nada. Na scenie Jakub Jan Bryntal, później Daniel Godson, Nene Heroin, Waluś Kraksa Kryzys, Kasia Lins, Myslowic, Miltoren czy Kacperczyk to dzisiaj, a jutro między innymi Kasia Sienkiewicz, Koma czy Igo. Radio Gra też tam jest, zajrzyjcie do nas. A muzycznie już teraz Dr. Alban.
5: Radio Gra, hity pełne energii.
4: A dziś na wielki finał pierwszego dnia Nady od 23 do północy duet Kacperczyk. O tym, jak pięknie i w jak ważnych momentach życia ta muzyka towarzyszyła Szymonowi, który wygrywa nasz dzisiejszy ostatni już konkurs na karnet na Nadę. No muszę przyznać, Szymonie, wzruszyła mnie twoja opowieść. Mam nadzieję, że wielkie emocje i wzruszenie także na tym dzisiejszym koncercie. A to już Dr. Alban, It's My Life w Radiu Gra.

0: Eternal I Wanna Be The Only One w Radio Gra. Festiwal Nada wystartował pod patronatem Radia Gra. Dwa dni fenomenalnych koncertów bez względu na pogodę, ale podpowiadamy, że warto zabrać ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy, jakąś cieplejszą kurtkę i dobry nastrój. Podpowiadamy także, że przy wejściu bilety należy wymienić na opaskę. Przypominamy także, że osoby powyżej 66 roku życia mogą wejść na festiwal bezpłatnie. Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek. To samo dotyczy dzieci do 5 roku życia. Po przerwie w Radio Gra kolejne hity od Roxy czy Rihanny.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
16: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
16: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchasz Radia Gra.

0: Wyjątkowo zimny maj, Manamu, wyjątkowo pochmurny i deszczowy wrzesień, ale czy wyjątkowo? Myślę, że z cukru nie jesteśmy. Damy radę, tak samo jak dziś piłkarze Elany, którzy o 20 grają swój kolejny mecz. A ci, którzy szukają natchnienia bądź inspiracji, powinni mieć oczy szeroko otwarte, zwłaszcza na placu Rapackiego czy na Sienkiewicza. Wystartował w Toruniu festiwal Art Moves, projekty z ponad 50 krajów, a wszystko to pod hasłem strach czy odwaga, jak przestać bać się jutra. Zdejmijcie na chwilę nogę z gazu, oderwijcie wzrok od smartfonów. Sztuka przejęła billboardy i naprawdę, jak to w tym przypadku, ma nam dużo do powiedzenia. A my mamy wam dużo do zagrania po przerwie, między innymi Chumba Wamba i Bonfuck MCs.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Jabłka Kasprowicz 3,49 kg. Schab bez kości 16,99 kg. Skrzydełka z kurczaka 4,49 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia! Good idea! Pepceria Mamma Mia! Spróbuj dan kuchni brazylijski!
8: Mamma Mia! W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: Co się wydarzy, gdy zamek zamienia się w wielką scenę? Sprawdźcie sami. Gmina Łubianka zaprasza na bajkowy zamek. Zaczynamy w piątek, 4 września o 20 od nocnych iluminacji. W sobotę od 12 bajkowy piknik dla małych i dużych. Cyrkowcy, kuglarze, warsztaty, parady i animacje. Gwiazda wieczoru Majka Jeżowska. Zabierz rodzinę i przyjaciół na wyjątkowy weekend na Zamku Bierzgłowskim. Wstęp wolny. Wydarzenie pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: W Toruniu dziś, jutro przydadzą się parasole. Na szczęście wieczorem opady deszczu mają ustać, choć pewnie i tak będziemy odczuwać negatywny wpływ pogody na nasze samopoczucie. Jutro z samego rana sporo słońca, ale po południu znowu pojawią się deszczowe chmury, niewykluczone, że zagrzmi. Niedziela także w kratkę, trochę słońca, trochę deszczu. W przyszłym tygodniu najcieplej ma być we wtorek do 25 stopni.
1: To jest Radio Gra.

0: Gazety pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

przed 18 w radiu gra Kwiat Jabłoni od nowa, a jedna druga duetu Kwiat Jabłoni, czyli Kasia Sienkiewicz, już jutro o 20 na drugim dniu festiwalu Nada. O nim także więcej po godzinie 18. Ja już znykam na festiwal właśnie, gdzie pewnie się zobaczymy, a za chwilę o 18 powita was Marcin Wiśniewski. Mariusz Skolanowski, do usłyszenia, do jutra, do 7. Radio Gry.

0: Reklama.
1: Kochasz taniec? Masz rytm we krwi? No to pokaż wszystkim, kto rządzi na parkiecie. Rule the Dance Floor w Galerii Kopernikus. Przyjdź i zatańcz to, co lubisz. Hip-hop, jazz, commercial albo freestyle. Otwarte warsztaty z instruktorami szkół tańca oraz Dance Battle One vs. One. Zawalcz o zwycięstwo i nagrody. Karty podarunkowe do Galerii Kopernikus. Czekamy na ciebie. 5 września, sobota, Galeria Kopernikus od 11 do 19. Szczegóły www.galeriakopernikus.pl.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Długłód przegrywa.
6: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach trzech marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Po reklamie.

Są pewne głosy, które twierdzą, że dobry festiwal ma mieć deszcz. Ja wiem, że to kontrowersyjna teza. Mówię oczywiście w kontekście nardy, która wystartowała. Patrzą też na mapę meteo. Jeżeli ten deszcz w naszym mieście się dzisiaj pojawia i znika, no to po 19-20 raczej już tych opadów nie ma na mapach meteo. No ale wiem, pogoda zmienną bywa i potrafi zaskoczyć. No są też czasy, którzy czekają na deszcz, prawda? Od na przykład Działkowcy, czy też rzeka Wisła, która na niskim poziomie jest ostatnimi czasy, trzeba przyznać. Do nady będziemy wracali niebawem. Line-up na dzisiaj mam dla was i o tym za chwilę wam opowiem. Wcześniej Kacja i Blue System. Radio Gra.

0: to dopiero klasyk klubowej sceny Narcotic Trust, I Like It, hity pełne energii w radio gra. Przed nami już dwa koncerty, czyli Jakub Jan Bryndal, toruński akcent zaczynający nadę na drugiej scenie, Daniel Gocko na dużej scenie, Nene Heroine w zasadzie już od 10 minut są na tej drugiej scenie, a Waluś Kraksa Kryzys to koncert, który zacznie się w Central Parku na Nadzie o godzinie 19, czyli za jakieś 20 kilka minut. Później Kasia Lins, Myslowic o 21, Milt Orange 22, no i na finał pierwszego dnia na dużej scenie o 23 headlinerzy, czyli bracia Kacperczyk. Tak to dziś wygląda, plus kilka stref. Zajrzyjcie też do naszego radiowego studia, w zasadzie blisko wejścia, tam jesteśmy z wami. Mamy też dla was kilka fajnych niespodzianek.
1: Hity pełne energii.

Music Sounds, muzyka brzmi, brzmieć będzie w Radiografie. Piątkowy wieczór, to są hity pełne energii na początek weekendu w naszym mieście. Co w pogodzie, o tym za chwilę, a później pani Daria się pojawi z paranoją, będzie też Olly Murs.

0: złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: To toruńskie popołudnie i wczesny wieczór. Dziś pod znakiem większej ilości chmur i przelotnych opadów deszczu, które będą nam towarzyszyły, chociaż późnym wieczorem w nocy ta sytuacja raczej się powinna uspokoić. Jutro mocno filmowo. Czasem słońce, czasem deszcz. Jutro w tej pierwszej części dnia więcej słońca, po południu natomiast możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Mamy też spadające ciśnienie.
15: To jest Radio Gra.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Umówmy się, że każde polskie porządne wesele albo dobra polska biesiada nie może odbyć się bez prawy do lewego kaja. Z nią dojechaliśmy prawie do 19:00 i za chwilę Felix Jen otwiera nam kolejną część tego popołudnia albo wczesnego wieczoru, jak to woli, a później jeden z hitów tegorocznych wakacji, Goya, Michiko, Afro House'y mają się dobrze. Dobrze, pogramy też, hity pełne energii. No to co, proszę pozostać z nami, wrócimy też do kilku innych propozycji na ten weekend w naszym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Uczniowie, sięgnijcie po stypendia. Na najbardziej pracowitych i utalentowanych uczniów z Kujawsko-Pomorskiego czeka nawet 5000 zł. Roczne stypendia przyznawane są w ramach 3 marszałkowskich programów. To realne wsparcie waszej edukacji, między innymi na zakup książek, komputera czy dodatkowe zajęcia. Składajcie wnioski od 1 września. Więcej

0: kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Sugar Babes dają radę, hity pełne energii w Radiu Gra, jako że nie samą nadą festiwalem człowiek żyje, więc emocje sportowe też będą nam przyświecały w ten weekend, szczególnie te żużlowe. Przecież w niedzielę o 19.30 pierwszy półfinał PGX Ligi. Jedziemy do Lubina, który nie jest dla nas najbardziej przyjaznym torem, tak delikatnie rzecz ujmując, ale cel jest jasny, prosty, a wiem, że mnóstwo kibiców z Torunia jedzie, więc brawo dla tych, którzy będą kibicować na miejscu. Cel jest prosty, czyli przywieźć jak największą zaliczkę lub też jak najmniejszą porażkę odnotować na miejscu w Lublinie. Niby proste, ale różnie to bywało.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: No, bo jest Dawid Podsiadło w Radiu Gra. Młodzież się integruje, słuchajcie, to jest weekend otwarcia tak naprawdę nowego roku szkolnego, więc zakładam, że szczególnie ci licealni albo młodzież po prostu szkół ponadpodstawowych dzisiaj na przykład spotka się w Labie, a Laba gra jeszcze przez cały wrzesień. Dzisiaj muzycznie za gramofonami pojawi się pan Jan, a w sobotę rozkręci imprezę Szychul. To wszystko w Labie Towarzyskiej pod naszym radiowym patronatem. Bawcie się dobrze, przyjemności. Alvaro Soler w Radiu Gra mały biforek nam zrobi, a później pan Joe Cocker ze swoim zachrypniętym głosem pojawi się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Minęli Rampam w Radio Gra, hity pełne energii. Na nowej scenie za chwilę o 20:00 Kasia Linz, doskonale znana nam w Toruniu, chociażby ostatnimi czasy. Przecież to laureatka Nagrody Muzycznej Grzegorza Ciechowskiego. Poza tym później Mysłowice o 21:00. Było o imprezie w Labie, no to zabiorę was jeszcze na afterparty. Nada, jeżeli komuś dzisiaj będzie mało po koncertach, no to w NRD się dziać będzie i o tym więcej u nas po 20:00. Pozostańcie z nami. No a my otwieramy tę kolejną godzinę naszego piątkowego wieczoru. Nareszcie męskie granie daje radę. Marcin Misiecki, czołem ponownie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: Niektóre sezony się kończą, jak na przykład sezon rolkarski, ale na finał spektakularny przejazd na skating czeka nas 12 września przez Toruń. Słuchajcie, jeżeli dopiero doskonalicie swoją technikę jazdy albo uczycie się tej jazdy, no to wpadajcie na bezpłatną lekcję, na dokładnie do Akademii Rolkarskiej. To w niedzielę najbliższą o godzinie 11 na skarpie na tamtejszym rolkowisku. Ekipa Yo Rolki będzie na was czekała z instruktorami. Dużo zabawy, dużo fajnych animacji, no i nauka jazdy. Wszystko za free, wpadajcie w ramach projektu Aktywny Orlik pod naszym radiowym patronatem. Niedziela 11, rolkowisko, polecamy, Rolkarska Akademia. Zresztą piszę o niej też na portalu Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Odkręcamy tempo w piątkowy wieczór. Hity pełne energii. Criss Cross Amsterdam. Energii brakować się będzie na pewno na afterparty. Jeżeli ktoś będzie miał niedosyt po Mysłowic, po braciach Kacperczyk, no to z opaską nady do NRD na afterek wbijacie dzisiaj zupełnie za darmo. A za sterami DJ Ponkontel i DJ Blik, Steve Koryt, a na barze Ciachow. Ja już wiem, że będzie dobrze. Dziś i jutro afterparty po nadzie dla tych, którzy będą chcieli ten weekend przetańczyć absolutnie do białego rana. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Proper Disco, niezły. Proper Disco Machine odświeżył nam takie disco house z lat, no właśnie, 80. w nowej wersji. Brzmi to dobrze. Substitution za nami, a przed nami kolejne gwiazdy na Nada Festiwalu. Słuchajcie, za chwilę o 21:00 Myslowic, Długość Dźwięku Samotności. Ha! Na żywo pośpiewać sobie Scenariusz dla moich sąsiadów. Zdecydowanie bezcenny. To dziś, a później bracia Kacperczyk. Tam też jest taka fajna strefa chillowa, gdzie kolektyw Connected by MIDI gra tylko i wyłącznie z czarnych krążków. Wpadajcie, aby wychillować, aby troszkę złapać się fajnego dystansu w ten wyjątkowy muzyczny weekend w Toruniu pod naszym radiowym patronatem. Raje zacznie za chwilę kolejną godzinę od poszukiwania męża. Marcin Misiewski, piątka po 21:00. Pełna energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne.

0: zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
6: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

Franza Kodoro i Don Omar robi dobrą robotę w piątek, wieczór piątek. Niech moc będzie z wami, słuchajcie, to może być gorączka piątkowej nocy. A i taki pierwszy weekend integracyjny, jeżeli chodzi o młodzież na przykład po powrocie do szkoły. Co więcej, Don Omar i Franza Kodoro, taki numer, wiadomo, wakacji w stylu all inclusive z opaseczką. A wiem, że niektórzy dopiero te urlopy tak naprawdę dopiero zaczynają, więc zazdro. Panie, panowie, Andy Das za chwilę, a później w Radiu Gra i na Amazing.

0: gdzie się nie pojawia, tam robi sold out, wyprzedaż biletów. Sylwia Grzeszczak z nowym hitem, który już podbija listy przebojów. A propos innej gwiazdy polskiej sceny, Kasia Kowalska, słuchajcie, niedaleko Torunia, jutro o godzinie 20 na finał dożynek w Unisławiu zaśpiewa swoje największe przeboje. No więc jeżeli kochacie Kaśkę i kochacie klimat muzycznych polskich lat 90., polskiego rocka lat 90., to pozycja obowiązkowa przyjemności. A w Radiu Gra za chwilę w hitach pełnych energii Pointer Sisters będzie też Jason Derulo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
11: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
10: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
10: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Za chwilę 10, za chwilę Milt Orange na scenie, drugiej scenie Nada Festiwalu o 23. Bracia Kacperczyk na finał pierwszego dnia, później afterparty, jeżeli komuś wystarczy sił w NRD. Cała rozpiska plan także na jutro, jak dojechać, gdzie zostawić auto, o tym wszystkim piszemy wam na Gra FM. A ja zachęcam, abyście wpadali do naszego radiowego studia, abyśmy zbili sobie piątkę, pogadali, jeśli macie tylko ochotę, my też tam będziemy. Kłaniam się, trzymajcie się, dobrego piątku, jeszcze lepszej, fajnej soboty. Marcin Misiecki. Do usłyszenia. Dzięki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kaufland jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Hard Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1.

0: Gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.